Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: RMFFM. RMFFM. RMFFM. Białystok.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiodorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiodorowicz.pl. To takie easy.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
10: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na Dni Otwarte Osiedla przy Lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy Lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
5: I po reklamie.
6: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów i w ulewnym deszczu. Na scenie pojawiło się wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1.8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wieczoru był też znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała też nowy singiel Cicho Sza. Ten numer mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Gramy też nowy numer od Kuby i Kuby. Ten duet wypuścił kawałek Chłopaki. Przez całe lato panowie, przypomnę, bujali nas hitem Stygnie Lato, z którym nawet wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Panowie wpadli ostatnio do naszego studia i jeśli chcecie się dowiedzieć, co słychać u bursztynowego słowika, jakie to uczucie dowiedzieć się, że się zgarnia taką nagrodę, no ale też jak wyglądały ich muzyczne początki, no to słuchajcie już teraz Kuba i Kuba w naszym studiu. Siemanko panowie.
7: Siemanko, hej.
8: Cześć, dzień dobry, hej.
6: To powiedzcie mi, czy wy już ochłonęliście po tym sukcesie? Czy jeszcze nie dowierzacie i sobie myślicie, jeju, jak to możliwe, że my słowika wygraliśmy?
8: Zdecydowanie jeszcze nie ochłonęliśmy, nie mieliśmy na to chwilki. Cały czas podróżujemy, od Sopotu minął już 2 tygodnie, a my dalej jeszcze w podróży. Mieliśmy tylko jeden dzień na takie przeparkowanie i przerzucenie strojów do innych walizek. No nie ochłonęliśmy, ale no to jest niesamowite uczucie i pewnie długo jeszcze chłonąć będziemy.
6: No tak się właśnie zaczyna życie wielkich gwiazd. To jest chyba tylko początek. Ja nie wiem, czy panowie wy kiedykolwiek odpoczniecie. Prawdopodobnie na emeryturze, jak to wszystko minie. Ale mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. A jak tam wasza relacja ze słowikiem? Jeszcze go oswajacie? Czy już jesteście tak z nim zaprzyjaźnieni? Już się dobrze z nim znacie?
7: Karmiliśmy, tak, wykąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
8: Już
7: tak.
8: Podrósł nawet kilka centymetrów.
7: Tak, jest
8: super.
7: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
6: No, on tam jest potężny. Tak. Musi być ciężki bardzo.
8: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę, ten słowik rzeczywiście trochę był taki, zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości, patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę, jest to na pewno takie podsumowanie tej drogi dotychczasowej, krótkiej oczywiście, w perspektywie wielu lat jeszcze przyszłościowych mówię, natomiast no to jest spełnienie marzeń na pewno takich młodych chłopaków jak my.
6: Powiem wam, że szybko to osiągnęliście ten szczyt, bo zaczęliście dość niedawno i tu bach, najpierw wielki hit Dość, a teraz od razu bursztynowy słowik. Przed występem w Operze Leśnej w naszym studiu mówiliście, że będziecie się dzielić pół na pół. Trochę u jednego, trochę u drugiego. Jak to teraz wygląda? U kogo jest słowik?
7: Poszło oficjalnie jakby na scenie. Gra w papier, kamień, nożyce. Z racji tego, że Kuba wygrał, więc tak jak ustaliśmy, jest tydzień u niego, a później będzie tydzień.
8: Tak. A że nie mieliśmy nawet możliwości teraz, bo w sumie to tydzień już minął tak naprawdę.
7: No właśnie.
8: Ale my nie mieliśmy nawet chyba możliwości, szczerze. I ja wam powiem, że ja postawiłem słowika u siebie, jeszcze przyjechaliśmy tam, to właśnie ja go wziąłem do siebie, w kwestii tej wygranej właśnie na scenie i wyobraźcie sobie, że ja że nawet nie było chwili, żeby na niego spojrzeć drugi raz gdzieś tam, on po prostu stanął i stoi, bo nie było...
7: Ale nakarmiłeś go choćby.
8: Nakarmiłem, no tak jak się umawialiśmy, trzy razy dziennie po 15...
7: Po prostu nie głaskałeś.
8: Nie, no nie głaskałem, no nie było czasu, prawda, trochę miłości, żeby tylko lęk separacyjny się tam gdzieś nie pojawił.
7: No to fajnie.
6: Czyli odpowiednia dieta u słowika jest, to jest najważniejsze. A jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz, powiedzcie mi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy czeka na ogłoszenie wyników plebiscytu bursztynowego słowika i nagle ktoś ze sceny mówi: Kuba i Kuba. No, co się wtedy w głowie
7: przede wszystkim
6: dzieje?
7: To oczekiwanie, to my myśleliśmy, że to w ogóle trwało z, nie wiem, z godziny albo tak, ze dwie godziny, Jezus. Tak? To tak po prostu nieskończoność to była.
8: Puls 160.
7: My tam staliśmy, tak, w ogóle puls, jakbym miał taki zegarek, który mierzy puls, to prawdopodobnie.
8: No ja miałem tak.
7: Ty miałeś, tak? I ci pokazało tam.
8: No dlatego ja mówię, stary, że to jest tam przed zawołem. O Boże, odpukać oczywiście, ale mówię, Jezus Maria, no to jest niesamowite, jak to tak długo trwa i tak, trwa i trwa. Tak. Wiecie, mi się od razu kojarzy, panowie, jak my staliśmy na maście w programie i tam było to ten taki charakterystyczny dźwięk tu, ka, i wiecie, i my stoimy i ja mówię, tak, Jezus tak. Maria, no produkcja się pomyliła chyba, nie? Ty minuta mija, 10 minut, 20, mówię, ty no godzina minęła, my stoimy na tym samym dźwięku, nie? A to tak naprawdę była dosłownie, wiecie, tam 30 sekund. Tak, i tak samo było tutaj.
7: Ta chwila trwa długo i to jest taki stres i jest szczególnie jak mieliśmy jeszcze taki ekran przed sobą, na którym widzieliśmy wyniki.
6: Że była pierwsza trójka, że tak, byliście tak, w pierwszej
7: była,
6: trójce.
7: Była pierwsza trójka i zastanawialiśmy się, no bo jakby nie mieliśmy pojęcia do samego końca, jakby nie wiedzieliśmy, różne myśli były w głowie. Czy wygramy, czy nie wygramy. I tak byliśmy dumni przede wszystkim, że mogliśmy tam wystąpić i jakby i to, że byliśmy w tej pierwszej trójce, to już dla nas było naprawdę dużo, ale wiadomo, też nie ma co ukrywać, jakby każdy z tych artystów, który tam wystąpił, chciał wygrać i my też tak pomyśleliśmy, że no na pewno by nam było bardzo miło, więc stres był ogromny, ale jak wyczytali naszą nazwę zespołu, no to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo, też w takich sytuacjach zawsze trzeba podziękować i o tych podziękowaniach też pewnie się zapomina w większości tak, osób, które
6: na szybko jakieś przemówienie napisać. Tak.
8: No, te emocje, które się pojawiły gdzieś tam u nas, no, my też nie ukrywamy, że jeszcze chyba w naszym życiu nie ma takiego momentu, w którym w 100% potrafimy panować nad tymi naszymi emocjami, uczymy się tego, więc też ta adrenalina, która się pojawiła, oczywiście mieliśmy, ja miałem w głowie, tylko pamiętam, że jak wygrałem, mówię, matko, trzeba podziękować wszystkim osobom, dzięki którym tak naprawdę tą nagrodę możemy odebrać, bo to nie jest tylko nasza nagroda, ale też naszych fanów, którzy głosowali, naszego domu produkcyjnego, hotelu Torino, naszego managementu, naszych rodziców, naszego zespołu.
7: No i tutaj już się kończy czas antenowy.
8: I tak, jest koniec.
7: A ty jeszcze masz do wymienienia 150 innych osób.
8: Tak,
7: nie?
8: Tak samo właśnie i to akurat jest ten moment, nie możecie mi teraz panowie przerwać, muszę to powiedzieć, ale wiem, że Franek, ty też chcesz, chcielibyśmy pogratulować wszystkim artystom, którzy wzięli udział, bo są cudowni, my też mieliśmy cudowny taki moment na backstage'u, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, wymienić te doświadczenia, to jest super. Natomiast tak jak to telewizyjna sztuka pokazuje, no tam zawsze jest mało czasu, bo wszystko jest napięte oczywiście harmonogramowo, ale porozmawialiśmy sobie, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia, to są cudowni ludzie i tak naprawdę duża zasługa jest tak, tego pierwiastka szczęścia w tym, że udało nam się wygrać. Niemniej jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zagłosowali, no bo to jest niesamowite.
6: A powiedzcie mi, co czuliście po samym występie? Bo to, że dostaliście bursztynowego słowika, to jest ocena waszego występu. Ale ja mam czasami tak, na przykład po programie w radiu, że czasami jest tak, że schodzę z anteny i mówię, dobrze było, jestem z siebie zadowolony, a czasami jest tak, kurczę, mogło pójść trochę lepiej, nie jestem zadowolony, coś bym zrobił inaczej. To co wy czuliście po zejściu ze sceny, że kurczę, było dobrze, zdaliśmy egzamin, czy jednak no trochę, no może i dobrze, ale tutaj coś nie zagrało do końca.
7: To my tak mieliśmy bardziej, że też my często swoje występy oceniamy też przez pryzmat reakcji jakby publiczności i jakby wychodząc na deski Opery Leśnej i widząc publiczność, która tam jest i widząc to, że oni śpiewają z nami słowo w słowo, no to jakby to jest jakby takie uczucie, że tego się nie da opisać, tak. Nie? My jakby pracowaliśmy...
6: To była recenzja na bieżąco.
7: To była taka recenzja na bieżąco i jak my jesteśmy w stanie ich zawsze porwać do tego, żeby oni się razem z nami bawili, to jest dla nas taka ocena, że kurczę, że chyba się udało, że chyba było całkiem nieźle.
8: Tak, natomiast no wiadomo, że to u nas raczej jest ten kult pracy kultywowany, że się tak wyrażę. No i my dbamy o to, żeby każdy ten występ był coraz lepszy, wyciągamy wnioski i to jest chyba ta rzecz, która nas też charakteryzuje, że my jesteśmy bardzo samokrytyczni co do siebie. Ja uważam, że wiadomo, dużo rzeczy można byłoby tam poprawić wokalnie, jeśli chodzi o mnie, ale uważam, że te emocje, które tam były przepiękne i jakbym mógł powtórzyć ten występ, to bym to zrobił, bo naprawdę to, jakie my tam emocje czuliśmy, będąc we dwójkę na tej scenie, pamiętam takie jedno z pierwszych spojrzeń, tak na siebie mówimy, to one zawsze mówią więcej niż tysiącu, bo to jest takie, stare, jesteśmy tu, nie? Stoimy na deskach Opery Leśnej, gramy dla ludzi śpiewają nasz numer. No to jest
7: To jest śpiewali, wyobraź sobie, tak głośno, że przez słuchawki, przez odsłuchy douszne, tak, było słychać ludzi, gdzie jakby no masz słuchawki ubrane, jakby masz, masz jakby podkład jakby, więc jest jakby głośno, jakby słyszysz inne instrumenty i nagle jakby wiesz, słyszysz, że ludzie, którzy śpiewają, są głośniej niż to, co masz w słuchawkach. To jest miazga.
6: To właśnie to jest punkt, w którym jesteście teraz. Jesteście na szczycie, ale teraz cofnijmy się jeszcze o kilka lat wstecz. Za chwilę pogadamy o waszym nowym singlu Chłopaki, ale powiedzcie, jak wyglądały początki waszej kariery, bo dla wielu słuchaczy to jest tak, że był singiel Dość, pojawił się duet Kuba i Kuba, tak nagle, nie wiadomo skąd. No właśnie, a skąd ten duet się wziął? Jak zaczęła się wasza muzyczna przygoda?
7: No to jest ciekawe pytanie, bo nasz duet wywodzi się w sumie od takich podobnych rozmów, jak my tutaj dzisiaj mamy, tylko że te rozmowy zaczynały się w radiowęźle szkolnym.
8: Tak, bo to jesteśmy, proszę Państwa, teraz w dość małym pomieszczeniu, gdzie są trzy mikrofony. My takie małe pomieszczenie mieliśmy w naszej szkole, w liceum.
7: Nawet chyba jeszcze mniejsze jestem.
8: Tak, myślę, że zwłaszcza jak my tam szafki z domu wnosiliśmy, żeby móc tam rzeczy chować, nawet tosty jakieś tam.
6: Pewnie trochę tańsze mikrofony.
8: Tak, zdecydowanie. Tam w ogóle mikrofonów nie było. Pamiętam, że Franek też opowiadał o tym ostatnio, że jak chcieliśmy coś powiedzieć przez mikrofon w radiowęźle, to opuszczaliśmy to z telefonu po prostu nagranie głosowe, nie?
7: Tak, żeby tak. Jako taki komunikat.
8: Tak.
7: Hej, przerwa skrócona o 5 minut, pozdrawiamy.
8: Tak jest. No, ale poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
7: Tak, tak. W szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Cudowne liceum, cudowne wspomnienia, cudowni nauczyciele przede wszystkim, tak, którzy byli bardzo wyrozumiali, bo w momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że biorąc udział w jakichś konkursach, czy na przykład mając do późna próby, no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
6: Warto było.
7: I tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę z tego, że gdzieś tam przymknęli czasami oko na to, że nas nie było.
6: Słowik jest, myślę, wystarczającym usprawiedliwieniem tej nieobecności na tej lekcji. Myślę, że rodzice niczego już więcej nie muszą teraz podpisywać, jakby się ktoś przyczepił.
8: Zdecydowanie. Teraz my mamy tą możliwość, że tutaj już dzisiaj właśnie w perspektywie gdzieś tam premier radiowych kilka osób do nas pisało, że kurczę, chłopaki, my jesteśmy teraz w szkole, wy kiedyś byliście, bo opowiadaliśmy właśnie o tym radiowęźle ostatnio i mówią, to weźcie, może nam teraz wypiszcie wyzwolnienie z tego, żebyśmy przyszli na premiery, nie? To teraz zmieniły się jakby
7: dla pocieszenia jakby chyba możemy powiedzieć, że my z chęcią byśmy wrócili chociaż na taki tydzień do szkoły, nie?
8: Tak, pamiętajcie o tym, że to wszystko szybko mija bardzo. My też byliśmy takim specyficznymi rocznikami z tego względu, że u nas też się pojawił i COVID, i strajk nauczycieli, więc to wszystko gdzieś tam nam zabrało trochę lat w szkole, więc ja tak naprawdę nie wiem, jak ty, Franucie, to było, ale ja byłem półtorej roku tak naprawdę w szkole, w budynku.
7: No,
8: ja
7: byłem ponad dwa w sumie i tak w trzecim roku już musieliśmy zbiewać szkoły i pamiętam, że się cieszyliśmy, a później w domach płakaliśmy.
8: O Jezus, to było straszne.
7: Że tak, że my chcemy jednak do szkoły. To nie było tak, że szkoła jest zła. Nie, wcale tak nie chcieliśmy się w domu.
8: Chociaż jak ja pamiętam, jak były elekcje i mieliśmy wtedy, ja miałem komputer, no i jakby nasze panie niektóre, które gdzieś tam nas edukowały, też musiały się tego wszystkiego nauczyć, prawda? No bo to nowa rzecz dla nich. A my już byliśmy z komputerami zaznajomieni, to tam niezłe cyrki szły. Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś lekcję i kolega przez mikrofon mówi, że przepraszam bardzo, ja dzisiaj jak coś nie mam mikrofonu, bardzo panią przepraszam, a pani nauczycielka, dobrze, okej, to notuję, nie, że ten XX nie ma mikrofonu, ja mówię, o cholera, dobra, to będzie ciekawa lekcja. Tak.
6: Piękne czasy pandemiczne.
7: No. Tak, ale normalnie teraz takie jakieś wspomnienie nam...
8: Piotruś Kozioł.
7: Tak, o Piotruś Kozioł, tak. No, takie wspomnienia i naprawdę, czas liceum jest wspaniały, także co my możemy powiedzieć, czerpać trzeba z tego czasu dużo, też zdajemy sobie sprawę, że jest dużo nauki, że to jest też duża presja. My jakby czuliśmy tą presję, że z jednej strony chcemy się rozwijać jakby muzycznie i działać, z drugiej strony trzeba jednak jakieś oczekiwania spełniać nauczycieli i rodziców i to jest zupełnie normalne, bo nie, jakby chcemy jakby z czymś wyjść z tej szkoły, nie? Jakby nie możemy być takimi na maksa głąbami, tylko chociaż jakieś podstawowe jakaś tabliczka mnożenia, coś takiego, wiecie, nie?
6: To się przydaje.
7: To się przydaje.
8: Dynastii królów, nie wiem, czy ty miałeś plastyku.
7: Też.
6: Ale tak człowiek głowę trochę ćwiczy, myślę, że to jest
8: oczywiście
6: ważne.
8: Oczywiście, tak, plastyka jest bardzo ważna w tym, oczywiście, że tak.
6: To słuchajcie, panowie, teraz przeskakujemy jednak do września 2026. Pogadajmy o waszym nowym singlu, który już się ukazał, który gramy na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zapowiadając ten numer, napisaliście w mediach społecznościowych: nie bójcie się płakać. Dlaczego wy ludzi do płaczu zachęcacie? To co chodzi, tak, tłumaczcie się.
8: To jest właśnie ciekawa perspektywa i super, że udało nam się poruszyć to, jak zaczynaliśmy przed tym pytaniem, z tego względu, że chłopaki są niejako taką laurką tej siedmioletniej naszej pracy, która gdzieś tam pracy i znajomości, bo te wszystkie sytuacje, które działy się pomiędzy nami, było mnóstwo chwil szczęścia, były też chwile porażki, zwycięstwa i jakiejś takiej rozłąki, bo my też gdzieś tam mieszkaliśmy dość daleko od siebie w perspektywie kilku lat tej znajomości. To wszystko sprowadziło się na to, że możemy dzisiaj z takim szczerym serduchem powiedzieć, żeby nie bać się płakać przed tymi doświadczeniami, które nas spotykają. Jest to pewnie też taka szczera kontynuacja Stygnie Lato w perspektywie tej emocjonalności chwilowej, która się pojawia, która pozwala nam dotknąć jakichś doświadczeń. Natomiast w gruncie rzeczy ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza oprócz wnętrza też cały ten zewnętrzny świat, więc nie bójmy się tego robić.
7: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej, ale no, relacje są trudne, czy przyjaźń, czy miłość, to wymaga pracy.
6: To panowie, życzę kolejnych sukcesów, no i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zapraszamy z kolejnymi singlami.
7: Tak bardzo jest, dziękujemy i do zobaczenia.
6: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
0: Cześć.
6: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
0: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy. A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
6: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
0: Tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
6: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
0: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
6: To się wydarzyło.
0: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły. A wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
6: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
0: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą. Miałam tylko jedną swoją próbę ja sama z orkiestrą. oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i no, takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
6: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
0: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak z nim witałam. Buongiorno. Chiamo il viagenava, come stai? On, parla italiana, mnie, no. I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli. Ja miał, wow. Więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z Imatry i z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
6: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
0: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
6: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
0: No właśnie śpiewaniem z Andreą Bocellim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
6: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
0: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalanego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy od 10 rano do 4 rano. Także please, please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
6: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to, bardziej
6: to jest
0: chodziło
6: taka twoja
0: o to...
6: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, nie, polska
6: czy nie?
0: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że ach, marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza. I
6: że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
6: nie można się na tym skończyć.
0: No niestety,
6: trzeba,
0: no nie, to nie spadnie
6: coś
0: z nieba,
6: robić.
0: Bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Ha! Oj nie.
6: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
7: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
5: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
6: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
5: Okej, okej, okej.
7: Ja taki bardziej granatowy.
5: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszystko powiedzieliśmy.
6: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
5: Nie, choć my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam duże rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
7: To jesień jest znakomita.
5: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer, czy
7: wiesz,
5: to nie jest ten numer.
7: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
5: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
7: ale
5: idziemy do szkoły.
7: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato, kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś, a teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
5: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
6: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu,
5: no,
6: nie?
5: No, ale jest tak, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
7: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
5: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam, ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini, ja umiem przewidzieć pogodę w kolana.
7: Autentyk. No to co jutro będzie?
5: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
7: Zapisujmy. To.
5: Zapisuj.
6: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się sprawdzi.
5: Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
6: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
5: Serio?
6: Przed wyjściem, tak.
5: O.
6: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie Lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
5: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Fran, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
9: SK Białystok News.
10: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj posłuchamy szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego na forum odporności.
11: Bardzo często w różnego rodzaju dyskusjach wszyscy teraz na prawo i lewo powołują się na model fiński, model szwedzki, ogólnie skandynawski budowy ochrony ludności i słusznie, bo Skandynawia jest właściwie jedyną częścią Europy, która inwestowała w te kwestie od wielu, wielu lat. Wszystkie kraje Europy Zachodniej, w tym my także, uznały, jesteśmy już bezpieczni. To, co było straszną historią Europy, nie powtórzy się. Okazało się, że jednak może się powtórzyć. Ale mówię o tych wzorach skandynawskich, dlatego, że tam od 50 lat i budowano infrastrukturę, ale przede wszystkim budowano to poczucie wśród ludzi, że to jest ważne. Budowano to poczucie, że każdy wie, jak reagować w sytuacji zagrożenia, że każdy wie, co oznaczają systemy alarmowe, że każdy wie, gdzie udać się na wypadek zagrożenia, że każdy ma przypisane miejsce ukrycia, nie schron, miejsce ukrycia na wypadek tego, gdy przychodzą niebezpieczne zjawiska, gdy nie daj Boże wleciałby dron, czy nie daj Boże wleciałaby rakieta. Oni to budowali od wielu lat. Budowali to poprzez edukację, poprzez rozmowę, poprzez wciąganie do tego systemu wszystkich elementów tego systemu. A elementami tego systemu jest każdy z nas, jest każda instytucja publiczna tak naprawdę. Jest każdy element władzy, no bo i władza na poziomie rządowym, służby, tutaj wielka i wiodąca rola PSP, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale przecież także druhowie i druhny OSP. Przecież także wy jako samorządowcy jesteście podmiotami ochrony ludności, zarządzacie ochroną ludności i na wypadek kryzysu bierzecie gigantyczną odpowiedzialność na siebie. Gigantyczną odpowiedzialność. A poniżej was są właśnie mieszkańcy, którzy muszą też umieć zareagować na sytuację zagrożenia, muszą wiedzieć, co jest sytuacją zagrożenia, żeby w sposób właściwy tą sytuację zgłosić do służb. I dlatego właśnie takie fora jak to, dlatego te wszystkie działania edukacyjne, które prowadzimy, Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mają w sposób długoterminowy zaplanować nasze aktywności, tą budowę odporności społecznej. I żeby było jasne, ja wiem, że to zdanie, jeżeli tutaj liczę na przychylność mediów, ale jeżeli nie będę miał tej przychylności, to to zdanie, które teraz powiem, zostanie z całą pewnością wykorzystane przeciwko mnie, ale my tą odporność budować będziemy przez wiele, wiele lat. Nawet jeżeli uzyskamy, jeżeli chodzi o kwestię budowli ochrony, systemu ostrzegania, odporności energetycznej, o czym mówił pan prezydent Truskolaski, uzyskamy ten poziom, który chcemy, nie wiem, za kilkanaście czy miesięcy, czy za kilka lat, to i tak będziemy cały czas musieli w te kwestie inwestować, bo zagrożenia zmieniają, świat się zmienia bardzo szybko, bo pojawiają się nowe zagrożenia, a nie da się skutecznie tych pieniędzy inwestować, nie da się o tym rozmawiać bez zaangażowania samorządów, bez zaangażowania wolontariuszy, bez zaangażowania tych wszystkich ludzi, którzy w tym szeroko rozumianym ekosystemie bezpieczeństwa po prostu mają swoją gigantyczną rolę. Ja patrzę na tego typu fora, ale patrzę na ten projekt jako na wielkie przestawienie. I nie boję się użyć tego słowa. Wielkie przestawienie w filozofii naszego państwa z takiej akcyjności, że sobie poradzimy, jak przyjdzie powódź, jak będzie duży pożar, bo sobie poradzimy, bo mamy najlepszych na świecie strażaków, ale przestawiamy się z takiej aktywności na długi proces budowania odporności. Odporności na wszelkie zagrożenia. Proces rozpisany na wiele lat, proces, który będzie owocował tym, że pieniądze w ramach OLIOC-u trafiać będą do państwa, trafiać będą do służb przez wiele najbliższych lat. Pan wojewoda mówił o tym, że my pracujemy i pewnie w perspektywie 2 miesięcy będziemy chcieli zamknąć już program następny, 5-letni. Program, który da nie tylko realne pieniądze, które teraz już do Was trafiają, ale da przede wszystkim realne narzędzia prawne do tego, aby realizować inwestycje wieloletnie, żeby dać Wam tą niezbędną elastyczność w realizacji tych inwestycji. Ale głęboko namawiam Was do tego, żebyśmy oprócz tych wielkich inwestycji patrzyli na te rzeczy, które są koło nas, które możemy adaptować i przystosować do potrzeb ochrony ludności. I w tym sensie materialnym, budowlanym, ale i w tym sensie takim mentalnym, żeby ludzi przekonywać. Zobaczcie Państwo, jak wielka dyskusja przez ostatnie lata przetoczyła się na temat sygnałów alarmowych w Polsce. I to nie jest przypadek. Jeszcze 2 lata temu badaliśmy to dokładnie. Sygnał syreny alarmowej dla przeciętnego Polaka kojarzył się z 1 sierpnia, z obchodami Powstania Warszawskiego. Takie były odpowiedzi Polaków w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, nie tylko na Mazowszu, tylko w całej Polsce. Bo wydawało nam się, że jesteśmy tak bezpieczni. Dziś mozolnie, ale intensywnie budujemy tą rozpoznawalność. Temu służą pikniki oliocowe, temu służy Akademia Olioc, wykorzystujemy, temu służą spoty radiowe, spoty telewizyjne. Wydaje się prosta rzecz. Przecież tych sygnałów alarmowych nie ma tak wiele. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te, które niosą to największe zagrożenie, patrzę na panów komendantów ze Straży Pożarnej, de facto to są 2 sygnały. A jednak trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby do każdego ta informacja dotarła. Więc rolą takich spotkań jest też rozmawianie o tym, gdzie są te małe rzeczy, mniejsze rzeczy, o gigantycznej wartości takiej edukacyjnej, które musimy razem wykonać. My, tak jak mówiłem, to na przestrzeni ostatnich tygodni mówiłem bardzo jasno. To, co chcielibyśmy zrobić, to uruchomić skuteczny system ostrzegania i przebudować alerty RCB, ale także chcemy zrobić to do końca roku, przygotować specjalną aplikację do pobrania, która dla każdego obywatela, która będzie ostrzegała o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Chcemy uruchomić w perspektywie kilkunastu miesięcy, tutaj jesteśmy uzależnieni od operatorów sieci komórkowych, system broadcastingu, czyli przejęcia naszej komórki na chwilę, na wypadek już takiego najbardziej nagłego zagrożenia. Ale cały czas intensywniej tutaj mogę wskazać pana wojewodę i podlaskich strażaków jako liderów w tym zakresie, ale też bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby wszystkie systemy alarmowe, wszystkie syreny alarmowe zintegrowane były w jeden całościowy system, żeby nie trzeba było wysyłać pracownika w państwa gminie do tego, aby włączył tą syrenę, tylko żeby na wypadek zagrożenia dla całego województwa albo dla całego kraju, był ten jeden umowny przycisk. Mówię oczywiście w przenośni, który uruchamia wszystkie syreny alarmowe. Panie wojewodo, dziś na Podlasiu to 370 syren już działających. Bo wiecie, tylko 370, a ja wam powiem, jak zaczynaliśmy ten proces, było ich bardzo, bardzo mało, pojedyncze. Chcemy, aby do końca tego roku Państwowa Straż Pożarna na poziomie powiatowym podpisała porozumienia ze wszystkimi starostwami o partycypacji, jeżeli chodzi o ten system. Dlaczego? Bo zdajemy sobie sprawę, to ma być pomoc dla państwa. Bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z państwa, ze względu na ograniczone zasoby, także finansowe, ma tą możliwość, żeby utrzymywać 24 godziny na dobę osoby, która analizuje wszystkie zagrożenia. A Straż Pożarna taką osobę zawsze utrzymuje. No, zawsze jest dyżurny, zawsze są osoby, które... Więc wiele tych rzeczy się dzieje wokół nas. Wiele tych rzeczy takich inwestycyjnych, twardych, rozwiązań legislacyjnych już jest albo realizowanych, albo kończy się ich wdrażanie. Ale nic nie zastąpi świadomości społecznej, nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi tego, że my wszyscy będziemy brali odpowiedzialność za to, za co odpowiadamy i potrafili w sposób skuteczny środki, które przeznaczyliśmy, wydawać. To ja wiem, że to wiąże się z gigantyczną odpowiedzialnością. I też, żebyśmy sobie mówili, bo z jednej strony te środki, które trafiają do samorządu, do różnego rodzaju instytucji, to jest pomoc, to jest realne wsparcie, ale chcę, żebyście też patrzyli na to jako na gigantyczne zobowiązanie wobec całego społeczeństwa, że musimy te środki, no jednak dość ograniczone, bo to nie jest tak, że na wszystko zawsze wystarcza, ale żebyśmy je potrafili w sposób właściwy wydać, żebyśmy potrafili je wydać w sposób najbardziej optymalny, żebyśmy wiedzieli, że tak jak zeszły rok był rokiem budowania, kupowania tych rzeczy, które są niezbędne przy ochronie ludności, agregatów prądotwórczych, nie wiem, namiotów na wypadek kryzysu, wyposażenia magazynów oliocowych, to dziś przechodzimy na kolejny poziom. Dziś najważniejsze są miejsca ukrycia, oznaczenia tych miejsc ukrycia, przygotowanie tych miejsc ukrycia, budowanie infrastruktury.

0: nadzorować, czasami mówić, coś nam się nie podoba, tak jak słuchać od Was informacji, to co Wy przygotowujecie jest nie najlepsze, ale gdzieś na końcu to Wy zdecydujecie, czy remontujecie tą infrastrukturę, która jest, czy budujecie coś od zera. Ja potem umawiałem się z panem wojewodem i z panem prezydentem, że pojedziemy obejrzeć schron. Schron przygotowany przez pana prezydenta. Schron z lat 60. Schron na około 200 osób. Nie jest, wiecie, nie będziemy przecież opowiadać o tym, że to jest infrastruktura, która zapewnia bezpieczeństwo całemu miastu. Ale to jest bardzo dobry przykład inwestycji. Ja to chcę, panie prezydencie, bardzo głośno powiedzieć i też prosić pana, żeby i was wszystkich jako samorządowców, żebyście sięgali o takie, po takie właśnie wzory. To jest inwestycja, która kosztowała mniej niż 500 000 zł. 400 parę tysięcy, tak jak wiem. Ale dzięki temu te 200 miejsc jest już przygotowane. Każdy z Was w swoich miejscowościach ma szkoły, ma obiekty infrastruktury publicznej, które mają piwnice, które mają infrastrukturę, które mogą być dostosowane do tego, aby w sytuacjach zagrożenia nie być schronem, ale być miejscem ukrycia. Mówię o tym dlatego, że doświadczenia ukraińskie pokazują bardzo jasno jedną kwestię. W Ukrainie nie mieli czasu przygotowania schronów dla całej populacji. Nie mieli czasu budowania tej twardej infrastruktury. I mieli natomiast dużo determinacji w sobie, żeby ze względu na charakter zagrożeń, które mają, to znaczy pociski rakietowe, drony, broń konwencjonalna, przygotować jak najwięcej miejsc ukrycia. Nie schronów, które mają służyć zagrożeniu odporności na wiele dni w przypadku także ataku niekonwencjonalnego, ale miejsc ukrycia, które mają dać tą ochronę populacji wtedy, kiedy leci rakieta czy leci dron. To jest kilkanaście minut, może kilka godzin. Ale to było im w tym konflikcie najbardziej potrzebne. Rozmawiałem z nimi wielokrotnie, rozmawiałem i ze swoim odpowiednikiem i rozmawiałem z ich służbami. Oni mówili, my nie zbudujemy schronów, ale zbudujemy tą zdolność, że każdy nasz obywatel, jak jest zagrożenie, wie, do której piwnicy zejść, do którego przejścia podziemnego, gdzie się schować, jeżeli chodzi o metro, tam gdzie to metro jest, gdzie iść, jak się zachować w tym najbliższym otoczeniu. A to wszystko jest w naszych rękach. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że jesteście prekursorami i tego forum, ale też prekursorami, jeżeli chodzi o wiele rozwiązań w ochronie ludności i obrony cywilnej. Liczę, że dzisiaj wypracujemy, choć pewnie będziemy to potem modyfikować, na wiele lat taki dobry standard tego typu spotkań we wszystkich województwach. I życzę Wam dobrych rozmów na temat ochrony ludności, na temat tego, co jest potrzebne, ale przede wszystkim życzę Wam tego, żebyście byli liderami takiego tworzenia myśli w swoich samorządach, w swoich małych ojczyznach, w swoich instytucjach, że ochrona ludności, obrona cywilna to nie są tylko i wyłącznie elementy techniczne. To przede wszystkim filozofia. Filozofia, którą musimy stworzyć, filozofia, która musi być w każdym z nas, filozofia, która musi nam kazać dbać o nasze bezpieczeństwo na co dzień. Idźmy wzorami skandynawskimi, mamy mniej czasu, ale to oznacza, że musimy tylko i wyłącznie pracować bardziej intensywnie, bo świat nie będzie bezpieczniejszy. Tych zagrożeń będzie coraz więcej, a bezpieczeństwo zawsze będzie dla naszych obywateli kwestią kluczową.
1: SK Białystok News.
2: Hejka kochani, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok. I dzisiaj zaczynamy od takiego tematu. Reporęczenia, czyli wsparcie dla podlaskich przedsiębiorców z funduszy unijnych. Opowiedzą o tym marszałek Łukasz Prokoryn, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Sławomir Dudziński, prezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Leń, a także prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Paweł Jamrus.
3: Jedna z naszych agencji, Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży, która również ma swój oddział w Białymstoku, otwiera produkt, którego do tej pory nie było w ofercie, która była w ofercie województwa, czyli Podlaska Linia Reporęczy. Mówimy o kwocie 30 milionów złotych. Skąd te środki? Są to, szanowni Państwo, środki, które są to

0: środki zwrotowe z dwóch poprzednich perspektyw, czyli z perspektywy 2.7, 2.14, 2.13 i 2.14, 2.20. Zmieniliśmy jako zarząd pewien sposób myślenia o tych środkach. Do tej pory jedynym dysponentem tych środków był nasz Regionalny Fundusz Rozwoju, czyli Podlaski Fundusz Rozwoju w Łomży. My postanowiliśmy również dać możliwość innym naszym agencjom, aby z tych środków skorzystać. Cieszę się, że Agencja Rozwoju Regionalnego z tej szansy korzysta. Tworzy nowy produkt, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom. Będą to reporęczenia, ale także możliwość uzyskania gwarancji czy zabezpieczeń w dokonywanych czynnościach finansowych. Agencja wyłoniła dwóch wykonawców. Ja się cieszę też, że jednym z nich jest nasza Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, bo to również jest wspieranie naszych podlaskich podmiotów. Jestem przekonany, że te środki będą wpływały na to, aby nasi podlascy przedsiębiorcy po tych latach, kiedy były zamknięte przejścia graniczne, będą mogli wracać do tej formy, aby się rozwijać, tworzyć nowe produkty, tworzyć miejsca pracy i rozwijać nasz podlaski region.
1: Reporęczenie jest połączeniem dwóch instrumentów, tak? Bo normalnie ktoś komuś poręcza kredyt, pożyczkę, wykonanie kontraktu, jakkolwiek. I są tylko dwie strony. Przy reporęczeniach Urząd Marszałkowski wstępuje też w rolę tego poręczającego, czyli obrazowo mówiąc, mamy poręczenie, w którym ryzyko rozłożone jest na dwa podmioty. Jest to o tyle wygodne, że wtedy te podmioty, udzielając tych poręczeń naszym przedsiębiorcom lokalnym, mniej ryzykują. Bo jeżeli ryzyko jest na dwóch podmiotach, ta transakcja jest bardziej stabilna i bardziej dostępna dla rynku. Czyli przedsiębiorca, który na przykład w firmie ubezpieczeniowej X czy w innej instytucji nie otrzyma tego poręczenia, ma duże szanse na to, że to poręczenie otrzyma u nas za pośrednictwem naszych partnerów, bo to ryzyko rozkłada się jakby na dwie strony. I to jest taka najprostszy opis tego produktu. Ja myślę, że panowie prezesi będą w stanie z praktyki własnej, bo oni już pracują na tych instrumentach i w Polsce, i na naszym rynku, doprecyzować szczegóły techniczne, jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania. Natomiast największą zaletą tego jest to, że te pieniądze z naszego rynku lokalnego, dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, wprowadzamy do naszych lokalnych przedsiębiorców i mają możliwość skorzystania tego, powiem nawet tak jak rozmawialiśmy wczoraj, po cenach, które są na pewno rynkowe, a mogą być też po cenach ciut niższe niż rynkowe. Może nie dużo, ale ciut na pewno niższe. I ta indywidualna ocena każdego przedsiębiorcy przy ubieganiu się o reporęczenia w przypadku tego instrumentu jest też trochę inaczej robiona, bo duże instytucje mają swoje schematy. I przy tych schematach podmiot może wypaść z tej listy, tak? Wypaść z możliwości. My, nasi pośrednicy, podchodzimy do tego indywidualnie. Każdy klient jest rozpatrywany indywidualnie, bez szablonu.
2: Cieszę się, że możemy dzisiaj rozpocząć współpracę z województwem podlaskim. Chciałem podkreślić kilka ważnych aspektów. Otóż to jest przede wszystkim bardzo nowoczesny produkt. Pan marszałek powiedział o tym, że są to tak zwane środki zwrócone. I żebyście Państwo mieli jakby świadomość, że na chwilę obecną tylko 7 województw w Polsce realizuje 7 regionalnych funduszy rozwoju, które dysponują takimi środkami, realizują ten projekt właśnie w taki sposób, czyli udostępniają pośrednikom finansowym środki właśnie na reporęczenie. A więc Białystok, województwo podlaskie stało się w tej chwili w pewnym sensie, no można powiedzieć, elitarnym, jednym z pierwszych województw, z pierwszych 7 województw, które taki produkt uruchomiły. Powiedzieliśmy o tym, że to jest produkt dla przedsiębiorców. I tu chciałem powiedzieć, że przedsiębiorcy z województwa podlaskiego będą mogli skorzystać właśnie z poręczeń wadiów przetargowych, poręczeń należytego wykonania umowy, poręczeń usunięcia wadii usterek, poręczeń zapłaty zaliczki, również poręczeń kredytów bankowych, a także poręczeń leasingów. To jest dosyć duża paleta produktów finansowych, instrumentów finansowych, z których będą właśnie podlascy przedsiębiorcy mogli skorzystać. Tak jak już zostało powiedziane, te pieniądze absolutnie nie trafiają do innego województwa, one zostają tutaj u Państwa w Waszym regionie. My jako instytucja działająca czy wywodząca się z województwa wielkopolskiego tak naprawdę udostępnia część swoich środków faktycznie możemy powiedzieć, że pewnego rodzaju mnożnik stosujemy, a więc będziemy mieli coś w rodzaju dźwigni finansowej. Więcej środków trafi do przedsiębiorców z województwa podlaskiego. Chciałem jeszcze powiedzieć, bo to też jest pewnie ważne, że przedsiębiorcy nie znają granic województw, w związku z czym będą na pewno sytuacje, w których właśnie przedsiębiorcy z województwa podlaskiego będą mogli startować w przetargach w innych zupełnie województwach, czy to w województwach ościennych, ale również w całej Polsce. My ze swojego doświadczenia już dzisiaj widzimy, że przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy są z Pomorza, czy z południowej Polski, czy z Polski centralnej, startują w przetargach praktycznie w całej Polsce, bo taki jest biznes. Więc liczymy na to, że ta współpraca będzie korzystna dla przede wszystkim właśnie podmiotów tutaj lokalnych.
3: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od ponad 3 dekad wspiera rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim. I tutaj będzie tą rolę takiego ramienia operacyjnego służyła właśnie Podlaski Fundusz Poręczeniowy, nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma też już wieloletnie doświadczenia w udzielaniu poręczeń. Cieszymy się, że możemy wpisać się w ten nowy, można powiedzieć chyba bez kozery, kamień milowy dla rozwoju instrumentów finansowych w województwie podlaskim. Tak jak już tutaj wcześniej pan Krzysztof Leń, pan prezes, wspomniał, jesteśmy 7. województwem, który to wprowadza, wdraża. I sądzę, że przez to też przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe możliwości. Dodatkowe możliwości też po prostu zarobku, żeby mogli wystartować w różnego rodzaju przetargach, postępowaniach. To jest bardzo istotne, żeby nasz region się rozwijał, bo chcemy się rozwijać cały czas. Oczywiście serdecznie dziękuję za możliwość dla województwa i dla Agencji Rozwoju Regionalnego, możliwość bycia też partnerem finansującym.
4: SK Białystok.
5: I kolejny temat w naszym magazynie, mianowicie dotacje na infrastrukturę sportową w regionie. Opowiedzą o tym marszałek Łukasz Prokoryn, poseł Krzysztof Truskolaski, członek zarządu województwa podlaskiego Marek Malinowski i Małgorzata Półtorak, dyrektorka Departamentu Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa.
6: Bardzo gratuluję podpisanych dzisiaj umów. Życzę powodzenia w ich wykonaniu. Będą to właśnie pieniądze na infrastrukturę sportową. My jako samorząd województwa podlaskiego wspieramy sport, wspieramy aktywny sposób życia, zdrowie i myślę, że te obiekty wyremontowane będą służyć na wiele lat mieszkańcom województwa podlaskiego. Chciałbym przypomnieć, to jest taki fundusz, program realizowany wspólnie z Ministerstwem Sportu. Trochę zasady w tym roku się zmieniły. My przeznaczyliśmy na to 3 miliony złotych. Podpisanych będzie 9 umów. W tym tygodniu też podejmiemy jako zarząd rekomendacje, które wyślemy do ministra sportu. Będzie to 7 takich dotacji, które będzie realizował właśnie minister sportu. To właśnie na tym między innymi ta zmiana polega, że niektóre te wnioski będziemy my finansować, a niektóre minister sportu. Też chcę przypomnieć, że z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów wiele samorządów realizuje podobne właśnie inwestycje, ale tak już na koniec chcę też powiedzieć, że to jest mały fundusz, to jest fundusz remontowy i też na przyszłość, jak będzie to kontynuowane, bym prosił o składanie takich mniejszych wniosków na działania inwestycyjne, bym prosił poszukiwać gdzieś indziej tych środków, między innymi w Ministerstwie Sportu. Ja też przypomnę, że w poprzedniej kadencji, jak byłem członkiem zarządu, na etapie negocjacji z Unią Europejską rozmawialiśmy o tym, żeby, bo wiem, nie trzeba mnie przekonywać, takie potrzeby są bardzo, bardzo duże. Wspomagali nas samorządowcy z terenu województwa podlaskiego. Niestety, odpowiedź Komisji Europejskiej była, że na ten cel pieniądze już były. Ale jesteśmy na progu nowych negocjacji. Wiem też, że tutaj są potrzeby bardzo duże, nawet w Białymstoku. Myślimy o hali. Lekkoatleci przychodzą do mnie, pan Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, żeby budować halę akurat zbieżnią. Będziemy negocjować, przekonywać właśnie Unię Europejską, żeby pozwoliła właśnie, żeby na ten cel środki były.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Pan marszałek Malinowski mówi o 3 milionach złotych, że to nie są za duże pieniądze, ale dobrze, że są. Dobrze, że są i te najszybsze potrzeby modernizacji infrastruktury sportowej zostaną w państwa gminach, w państwa powiatach zrealizowane. I to jest ważne, aby województwo podlaskie wspierało również te drobniejsze inwestycje, które są potrzebne tu i teraz. Te obiekty sportowe będą wykorzystywane przez młodzież, ale również przez profesjonalnych sportowców. Mamy wielu ich w naszym województwie i te talenty cały czas się rodzą. I to właśnie często rodzą się w mniejszych miejscowościach, w waszych gminach, w waszych powiatach. I cieszę się, że mogę być tutaj również z panami marszałkami i o tych środkach i o tych inwestycjach mówić. Również bardzo dobre wiadomości są takie, że kolejne wnioski z Ministerstwa Sportu będą sfinansowane, więc tutaj mamy bardzo dobrą współpracę między marszałkiem województwa a Ministerstwem Sportu i mam nadzieję, że w przyszłych latach te pieniądze będą jeszcze większe.
0: Pan poseł Krzysztof Truskolaski mówił o, że to jest program na infrastrukturę małą, ale dobrze, dobrze, że on jest, ale właśnie na takiej infrastrukturze, szanowni państwo, uczyli się, wstawiali pierwsze kroki, ostatni największy transfer w regionie, chociażby Oskar Pietuszewski czy Bartek Mazurek, to pokazuje, jak te inwestycje są ważne. Pan marszałek Marek Malinowski też mówił o tym, co będzie w przyszłości. Jesteśmy aktualnie, szanowni państwo, rozpoczęliśmy już pracę nad częścią regionalną planu partnerstwa krajowego, regionalnego dla Polski, czyli tych funduszy europejskich 2834. Pracujemy w różnych zespołach, tworzymy też naszą aktualizację strategii rozwoju województwa. Jak najbardziej w tej strategii chcemy wpisać takie potrzeby właśnie jak budowa, czy renowacje, czy remonty obiektów sportowych w naszych podlaskich powiatach i gminach. I to wpisanie nam pozwoli, aby w roku 2027 dyskutując i z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, i z Komisją Europejską te potrzeby przedstawiać i wpisywać je nie tylko do części regionalnej tego planu partnerstwa, ale też części krajowej, bo ona pozwoli, aby te środki były większe. Cieszę się, że dzisiaj możemy te nieduże pieniądze przekazać państwa gminom i wierzę, że będą słyszały naszym podlaskim młodym talentom.
8: Jako pierwszy zapraszam powiat bielski. Jest z nami starosta Sławomir Snarski oraz Piotr Boszko. Nie wiem, czy jest wicestarosta z nami. Panie starosto, zapraszamy. 450 tysięcy złotych widnieje na umowie, która za chwilę będzie podpisywana. Te pieniądze będą służyły budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną. Przeznaczenie to m.in. gra w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, ale także tenis, boisko wielofunkcyjne, powiat bielski, dotacja z budżetu województwa. 300 tysięcy złotych powędruje do gminy Śniadowo na budowę budynku szatni z zapleczem klubu sportowego w Śniadowie. Tutaj zostaną wybudowane dwie szatnie oraz pokój sędziów. Całość będzie objęta monitoringiem. Kwota na umowie z gminą Choroszcz to 350 tysięcy złotych i będzie służyła budowie boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą i techniczną i zagospodarowaniem. Boisko w Choroszczy będzie przeznaczone do gry i w koszykówkę, i w siatkówkę oraz mini boisko do piłki nożnej. 400 tysięcy złotych na umowie dotacyjnej na infrastrukturę sportową z budżetu województwa się znajduje. Ta kwota pozwoli wyremontować boisko do gry w piłkę nożną w Zambrowie, ale także na boisku zostaną wymienione lampy do oprawy LED i będzie zmodernizowana nawierzchnia tej murawy, miasto Zambrów. Umowa i kwota to 250 tysięcy złotych na budowę boiska wielofunkcyjnego w gminie Perlejewo. Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnych, ogólnodostępnych warunków do uprawiania aktywności sportowej na terenie gminy. Przeznaczone będzie ono do gier zespołowych, siatkówki, koszykówki, badmintona wraz z piłkochwytami oraz strefą rekreacyjną. Gmina Perlejewo.
5: No i to już wszystko w naszym magazynie. Trzymajcie się, buziaki, pa!
4: SK Białystok News.
5: No hej bambiki, piękną jesień mamy za oknem i nawiążemy do niej w dzisiejszym naszym magazynie. Z tej strony Agata Kropiewnicka, a to magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj na początek bardzo ciekawy temat, mianowicie nauka języka chińskiego. Jak się za to zabrać i dlaczego w ogóle warto? Posłuchajcie.
4: SK Białystok.
5: Mamy wrzesień za oknem, zaczęła się szkoła, ale uczyć mogą się nie tylko dzieci, ale też dorośli, w zasadzie to ludzie w każdym wieku. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o nauce, a konkretnie o nauce języka chińskiego. I jest z nami pan Bartłomiej Baruch, współwłaściciel szkoły językowej po chińsku.pl. Dzień dobry.
9: Ni hao, czyli dzień dobry po chińsku.
5: Bardzo ciekawie się zaczyna. No i właśnie, ten język chiński jest takim przedmiotem, taką umiejętnością, którą warto nabyć w dzisiejszych czasach?
9: Generalnie, czy warto uczyć się języka chińskiego, a dokładniej dialektu mandaryńskiego? To jest bardzo indywidualne, subiektywne pytanie, ale jeżeli mogę odpowiedzieć, no to ze swojej strony mógłbym powiedzieć, że osobiście staram się latać do Chin przynajmniej raz na dwa lata. Mam jakieś tam kontakty biznesowe, relacje biznesowe z obywatelami Chin i pod kątem biznesowym, jak i pod kątem turystycznym myślę, że to jest temat warty zastanowienia.
5: Mm-hmm, no dobrze, a pod kątem takim, powiedzmy, rozwijania swoich umiejętności, trenowania mózgu, tak żebyśmy cały czas byli w takiej, no nie tylko fizycznej, ale też psychicznej, mentalnej formie, to język chiński kojarzy się z takim, no dość dużym wyzwaniem, prawda? Bo mamy i inny alfabet, i te głoski, te dźwięki są bardzo dla nas, Europejczyków, egzotyczne. Jak to jest? Nauka języka chińskiego to jest takie wyzwanie?
9: Generalnie staramy się przełamywać ten mit, że język chiński jest trudny. Generalnie pod wieloma względami jest bardzo łatwy, no może nie bardzo, ale na pewno jest o wiele łatwiejszy niż język polski dla przykładu. Jeżeli chodzi o gramatykę języka chińskiego, no to jest ona bardzo, bardzo prosta. Dla przykładu słowo ni hao, czyli cześć, dosłownie oznacza ty dobrze. Dwie sylaby ni, czyli ty, hao, czyli dobrze. A jeżeli chcemy stworzyć pytanie w języku chińskim, pytanie zamknięte, czyli takie, na które odpowiedź to jest tak albo nie, to nie ma żadnej takiej gramatyki, tylko wystarczy dodać na samym końcu tak zwaną partykułę pytającą, czyli ma. Jeżeli powiemy ni hao, no to oznacza cześć po chińsku. A jeżeli zapytamy ni hao ma, no to już jest pytanie i oznacza jak się masz.
5: Mhm. Rzeczywiście, no nie pomyślałam o tym z tej perspektywy, że gramatyka faktycznie może być trochę prostsza, więc może rzeczywiście będzie łatwiej opanować takie zasady. No a samo brzmienie tego języka jest właśnie takie dosyć specyficzne i ciekawe, tak jak przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć. No właśnie, a czy wspominał pan o tym, że jeździ pan w celach biznesowych do Chin? Czy właśnie znajomość tego języka może nam pomóc na rynku pracy?
9: Myślę, że jak najbardziej tak. W Polsce na pewno w Białymstoku również jest kilka firm, które poszukują pracowników posługujących się językiem mandaryńskim. Natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tutaj powiedzmy import, tak, z państwa środka, gdzie głównym to się cieszy jakby zainteresowaniem wśród biznesmenów i przedsiębiorców, no to tak naprawdę sama znajomość języka chińskiego na tle komunikatywnym czy biegłym nawet nie jest wymagana. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zauważam taką tendencję wśród obywateli Chin. Oczywiście też nie chcę generalizować, no bo Chiny to jednak ogromny kraj, ale są bardzo otwarci i nawet znajomość podstawowych kilku słów czy podstawowych zdań pozwala bardzo łatwo nawiązywać relacje biznesowe. Zauważam taką tendencję, że 20 lat temu, bynajmniej w Białymstoku, można było kupować trampki made in China, tak? Dzisiaj po 20 latach korzystamy już z chińskich telefonów, komputerów i również nawet samochodów. I z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że za kolejnych 10 czy 20 lat w przyszłości również będziemy kupować chińskie technologie, tylko już bardziej pod kątem aut autonomicznych czy robotów humanoidalnych. Wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale już na przykład w Szanghaju czy w Pekinie jeżdżą taksówki bez kierowców, także gdzieś tam te tematy, zwłaszcza w tym półświatku biznesowym, są bardzo trendy. Nie trzeba znać języka chińskiego super biegle, a naprawdę bardzo pomaga w budowaniu tych relacji z partnerami biznesowymi zwykła znajomość kultury chińskiej i obyczajów. Także tak z własnego doświadczenia z autopsji mogę podpowiedzieć, że nawet znanie tych podstaw języka chińskiego bardzo ułatwia relacje z chińskimi przedsiębiorcami.
5: No właśnie, bo uczenie się obcego języka to nie jest tylko nauka słów i gramatyki, to jest też po prostu wyprawa do tej innej kultury, do tego innego świata. I właśnie, czy to też jest na Państwa zajęciach w szkole językowej? Czy oprócz tego, że uczymy się języka, to też dowiadujemy się różnych ciekawostek związanych z kulturą, z życiem w Chinach?
9: Generalnie prowadzimy zajęcia dla osób w każdym wieku, od przedszkolaków do osób po osoby dorosłe. Tutaj naszym celem, zwłaszcza podczas zajęć z dziećmi, jest wplatanie elementów kulturowych. Nasze zajęcia wyglądają w ten sposób, że oczywiście są to zajęcia językowe i w te zajęcia językowe wplatamy elementy kulturowe, żeby gdzieś zainteresować, zaciekawić, żeby dać możliwość poznania właśnie obcej kultury. Nasze zajęcia wyglądają w ten sposób, że na przykład oprócz stricte zajęć językowych właśnie mamy zajęcia kulturowe, na których między innymi robimy, malujemy maski z opery pekińskiej, ozdabiamy chińskie wachlarze, mamy malowanie na papierze ryżowym. Podczas chińskich świąt, które również w jakiś sposób celebrujemy na naszych zajęciach, tworzymy różne ciekawe rzeczy, takie jak torebeczki zapachowe podczas chińskiego święta smoczych łodzi, albo chińskie dekoracje podczas najważniejszego chińskiego święta, jakim jest chiński Nowy Rok. Także gdzieś tam ta kultura na pewno jest widoczna na naszych zajęciach.
5: Tak, jeszcze przed naszą rozmową na antenie tutaj dowiedział się pan, że nasza redakcyjna koleżanka wybiera się do Chin. No i właśnie, gdybym w jej imieniu mogła poprosić o jakieś takie wskazówki, jeśli chodzi o pierwszą podróż do Chin, chodzi mi może nie tyle o takie logistyczne rzeczy, jakieś takie praktyczne, tylko bardziej może właśnie o kulturę, o obyczaje, jak tam jest, o czym koniecznie musimy pamiętać, gdybyśmy chcieli się wybrać do Chin.
9: Oczywiście postaram się tutaj nie generalizować, bo to jest największy błąd poznawczy, jaki można zrobić w stosunku do Chin. Zaraz też mogę powiedzieć dlaczego. Wydaje mi się, że sama podróż do Chin jest o tyle ciekawa, że będąc w Chinach Europejczykiem, osobą powiedzmy o takiej karnacji europejskiej, można cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem. Chińczycy jako naród generalnie gdzieś tam są bardzo otwarci. Ja przynajmniej miałem takie doświadczenie, że udało mi się poznać bardzo wielu, głównie praktycznie tylko sympatycznych i bardzo otwartych ludzi. Także pod tym kątem jak najbardziej Chińczycy, naród chiński jest gdzieś otwarty na obcokrajowców, jest nimi bardzo gdzieś tam zainteresowany i jakby otwarty. A jeżeli chodzi o samą skalę, no to też oczywiście w zależności w jakie miejsce jedziemy do Chin, tak? Gdzieś tam trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Chiny to jest bardzo duży kraj. Żeby to zobrazować, no to mogę powiedzieć, że na samej północy Chin, na najbardziej wysuniętym na północy regionie, czyli Heilongjiang w Chinach, przy rzece Amur, w zimę mamy minus 40 stopni. A jak polecimy na samo południe Chin, powiedzmy na wyspę Hainan, no to tam mamy już w sumie tropiki i plus 30 kilka, plus 40 stopni. Także skala jest bardzo duża, no i też kwestia miejsca tak naprawdę.
5: Tak, słyszymy właśnie. Wydawało mi się, że Polska to taki bardzo zróżnicowany geograficznie i ciekawy kraj, bo z jednej strony morze, w środku jakieś Mazury, jeziora, no a na południu góry, ale okazuje się, że mieszkając w Chinach można po prostu w ciągu tygodnia przejść przez różne strefy klimatyczne, więc no rzeczywiście to jest bardzo ciekawy i niejednorodny kraj, tak jak pan powiedział. No właśnie, a jeszcze wracając trochę do Białegostoku, czy język chiński w naszym mieście, w naszym regionie tutaj na Podlasiu cieszy się dużą popularnością?
9: Wydaje mi się, że jeszcze nie, aczkolwiek w poprzednim roku szkolnym, czyli w sezonie 2025-2026, nasza szkoła językowa prowadziła zajęcia dla ogólnie około 350 uczniów, także gdzieś tam z roku na rok się rozwijamy, prowadzimy zajęcia w Białymstoku już od 2019 roku, aczkolwiek dalej wydaje mi się, że mimo wszystko jest to jednak temat bardzo niszowy. Zawsze serdecznie zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w zajęciach pokazowych. Wszystkie nasze lekcje są zawsze, przepraszam, wszystkie nasze zajęcia zawsze są pierwsze niezobowiązujące, także każdy zainteresowany może przyjść, zobaczyć jak to wygląda i wtedy ewentualnie podjąć decyzję, czy byłby zainteresowany kontynuacją nauki. Zazwyczaj z doświadczenia mogę powiedzieć, że osoby, które nigdy wcześniej nie miały styczności z tym językiem i nie miały do czynienia, że tak powiem, z tym tematem, to są pozytywnie zaskoczone pod tym kątem, jak to wygląda, sam język, jego struktura, system pisma, który wbrew pozorom też nie jest taki trudny, a okazuje się bardzo logicznym systemem.
5: Mhm, właśnie, może jeszcze chwilkę poświęćmy na to chińskie pismo, bo wiemy, że właśnie w Chinach, ogólnie w tych azjatyckich krajach, kaligrafia jest bardzo ważna, dlatego że te, że tak powiem, chińskie litery bardziej przypominają obrazki, prawda? Żeby nauczyć się dobrze pisać po chińsku, trzeba mieć jakieś artystyczne zdolności, czy to jest do ogarnięcia?
9: Oczywiście nie trzeba mieć artystycznych zdolności, to jest do ogarnięcia. Kaligrafia to jest sztuka pięknego pisania, a jeżeli chodzi o sam chiński system pisma, no to oczywiście znaków jest kilkadziesiąt tysięcy, ale gdzieś tam zaokrąglając, żeby w 80% ogarniać, kolokwialnie mówiąc, takie typowe, proste, życiowe sprawy, to wystarczy około tylko 1000 znaczków, co wbrew pozorom nie jest tak naprawdę dużo, bo każdy chiński znak składa się z mniejszych elementów. I znając te mniejsze elementy, nawet widząc jakiś chiński znak pierwszy raz na oczy, jesteśmy mniej więcej w stanie wydedukować, co on może oznaczać. No i jest kilka rodzajów chińskich znaków, kilka kategorii znaczy. Na przykład są piktogramy. I to są znaki, które mają przypominać obiekty z prawdziwego życia. I dla przykładu, no teraz nie mam jak pokazać, ale mamy znak chiński na drzewo, który powiedzmy umownie przypomina drzewko, a jeżeli chcemy na przykład napisać chiński znak na las, to on tak naprawdę się składa z trzech elementów i tymi trzema elementami są właśnie te trzy drzewka zmieszczone w jednej kratce. Także chiński system pisma wygląda w ten sposób, że jest tak naprawdę złożony z mniejszych elementów i znając te poszczególne elementy, tak zwane klucze, których jest nieco ponad 200, ułatwia to nam o wiele naukę pisma.
5: Mhm, tak, czyli zupełnie inaczej niż u nas w Europie. Jeden znak to jedno słowo. U nas właśnie mamy te literki i po prostu z tego sobie tworzymy różne słowa.
9: Doprecyzowując, każdy chiński znak to jest sylaba. No a słowa oczywiście składają się z jednej, z dwóch albo z trzech sylab, tak? Także łącząc znaki, możemy tworzyć słowa. Dla przykładu, chiński znak na ogień czyta się chło, a chiński znak na górę czyta się szan i mamy dwa znaki, ogień i góra. Jeżeli połączymy te dwa znaki, napiszemy je obok siebie i stworzymy jedno słowo, czyli chło szan, to daje to nam nowe znaczenie i to oznacza wulkan po chińsku. Dosłownie ognista góra.
5: Rzeczywiście. No tak, bardzo ciekawy sposób formułowania myśli. Myślę, że nawet może trochę prostszy, trochę mniej sztuczny niż nasze litery, które no w zasadzie nie przypominają niczego z realnego życia, tylko mają bardzo umowne znaczenie. No i na koniec jeszcze zapytam pana, gdyby miał pan przekonać jedną osobę z naszego województwa, z naszego miasta do tego, żeby zaczęła uczyć się języka chińskiego, to jak by pan to zrobił?
9: Generalnie myślę, że warto zawsze próbować wszystkiego, zwłaszcza nowych rzeczy, bo próbowanie nowych rzeczy pozwala budować połączenia neuronowe i trzymać nasz mózg w dobrej kondycji, a gdzieś tam badania pokazują, że sama nauka języka chińskiego bardzo pozytywnie wpływa na rozwój obu półkul mózgowych, z tego względu, że raz jest to system pisma, który jest bardzo logiczny, a dwa, sam język chiński jako wymowa jest językiem tonalnym. Co to znaczy? Jest to w sumie tak naprawdę najtrudniejsza rzecz w języku chińskim, czyli tony. Każdą sylabę, czyli każdy chiński znak, możemy wypowiedzieć na cztery różne sposoby, przez co będzie miało cztery różne znaczenia. No i uważam, że jest to najtrudniejsza rzecz tak naprawdę w języku chińskim, żeby umieć poprawnie te tony usłyszeć i też je poprawnie wypowiedzieć.
5: Mhm. Rzeczywiście, no jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale myślę, że Państwa Szkoła Językowa bardzo dobrze na to wyzwanie swoich uczniów przygotuje, bo właśnie o tym jeszcze nie wspomnieliśmy. Pan tam prowadzi zajęcia i kto jeszcze?
9: Generalnie bardzo często na naszych zajęciach osobiście występuję jako asystent tłumacz, a główną naszą nauczycielką jest native speaker pani Meng Wang, która również przygotowuje konspekty dla wszystkich naszych lektorów i wszystkie zajęcia tak naprawdę.
5: Mhm. Czyli mamy pewność, że ta wymowa, którą ona prezentuje, ona nam pokazuje, jest właściwa, odpowiednia i nauczymy się tego dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę, a słuchaczy zachęcam do zainteresowania się szkołą językową po chińsku.pl, która działa w Białymstoku. Przypomnijmy, gdzie?
9: Prowadzimy zajęcia w wielu szkołach podstawowych w Białymstoku, ale powiedzmy naszym takim głównym miejscem prowadzenia większości kursów na zróżnicowanym poziomie i w różnym wieku dla kursantów to jest szkoła podstawowa nr 9 w Sejmie. dosyć ścisłym centrum Białegostoku, także bardzo fajna szkoła, zapraszamy do kontaktu.
5: A w internecie znajdziemy Państwa, tak jak nazwa wskazuje, po chińsku.pl.
9: Dokładnie tak.
5: Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo. Zai dzien.
5: To było po chińsku, do widzenia, no i jeszcze moje skromne polskie buziaki. Pa.
4: SK Białystok News.
5: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok. I dzisiaj taki temat. Pierwsze podlaskie forum odporności odbyło się w Białymstoku. Więcej opowiedzą o tym wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: To nie jest przypadek, że pierwsze forum odporności odbywa się tu, w województwie podlaskim, w jego stolicy, w Białymstoku. Nasze położenie geograficzne, bezpośrednie sąsiedztwo z Białorusią, każe nam traktować kwestie związane z bezpieczeństwem ze szczególną troską, ale przede wszystkim powagą i odpowiedzialnością wobec naszych mieszkańców. Po drugie, samorządy w naszym regionie, i chciałbym to bardzo mocno podkreślić, mogą pochwalić się skutecznością w mądrym wydatkowaniu środków, które rząd Rzeczypospolitej Polskiej od 2 lat zapewnia po to, żeby realizować ten wielki projekt związany z budową systemu związanego z ochroną ludności i obroną cywilną. Przypomnę, 333 miliony złotych, które trafia do nas, mieszkańców tego regionu. Sprawczość samorządowców, i za to jeszcze raz w obecności pana ministra chciałem bardzo serdecznie podziękować, pokazuje, że wiemy, jak ważny jest to program i jak skutecznie wykorzystywać rządowe środki. I po trzecie, społeczna aktywność różnych grup społecznych i środowiskowych. To jest wielka wartość dodana, bo znajdujemy partnerów i w otoczeniu organizacji pozarządowych, znajdujemy partnerów wśród kół gospodyń wiejskich, za co bardzo serdecznie dziękuję, znajdujemy partnerów wśród organizacji kobiecych, za udział których także dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. 2 słowa klucze według mnie będą towarzyszyły nam dzisiaj podczas całego dnia pracy. Bezpieczeństwo i odporność społeczna. Bezpieczeństwo, twarda architektura i zakupy, robimy to sprawnie i skutecznie. Ale drugim nieodłącznym elementem, bez którego nie ma bezpieczeństwa, jest odporność społeczna, czyli innymi słowy mówiąc, wiedza i kompetencje, które pozwalają nam zachować się w sposób odpowiedni w sytuacjach zagrożenia, z którymi możemy mieć przecież do czynienia, i wcale nie chodzi tutaj o konflikt zbrojny. Dlatego powstała Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, dlatego realizujemy treningi tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców naszego regionu. Dlatego też razem prowadzimy różne kampanie społeczne, które mają ciągle podtrzymywać te emocje i jeszcze mocniej akcentować kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Po co są konferencje? Po co są takie spotkania jak to dzisiejsze? Niektórzy mówią, że konferencja w Baden-Baden, uzysk żaden, a ja uważam, i powiem to jako historyk, że od czasów najdawniejszych nie wymyślono niczego lepszego niż mądra edukacja. Tylko mądra edukacja, skuteczne kampanie społeczne i przede wszystkim treningi, które dają praktyczne umiejętności z zachowania się w sytuacjach kryzysowych, dadzą nam to, na czym nam zależy. Odporność społeczna.
11: Stanęliśmy na pewnym zakręcie historii. Spowodowane to jest decyzjami pewnej osoby z Moskwy, wspieranej drugą osobą z Mińska, którzy chcą zburzyć porządek tego świata, przede wszystkim Europy, który został zbudowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. My przez wiele lat czuliśmy się bezpieczni. Tak naprawdę, może tutaj potwierdzą przedstawiciele Straży Granicznej, granica z Białorusią była chyba najlepszą służbą, jaką można było sobie wyobrazić. Od czasu do czasu jakieś dzikie zwierzę tę granicę naruszyło i nic się na niej nie działo. Też kiedyś na niej byłem, było bardzo spokojnie. W tej chwili jest to pewien tygiel, pewna odpowiedzialność. Ciągle ktoś powoduje, czy chce spowodować, żebyśmy czuli się zagrożeni jako społeczeństwo. I my na to odpowiadamy. Odpowiadamy wieloma działaniami. Oczywiście te działania płyną przede wszystkim ze strony rządu. Najpierw oczywiście ustawa, później różnego rodzaju instrumenty wdrożeniowe, a później już konkretne środki i pieniądze, które właśnie trafiły do nas. Pan wojewoda mówił o 333 milionach. Ten program, który był w zeszłym roku, realizowaliśmy krótko, ale w województwie podlaskim na ponad 96% został zrealizowany. Ten jest roczny, kolejne będą już wieloletnie i będziemy mogli po prostu przygotowywać się. Ale z jednej strony oczywiście przygotowujemy się, żeby czuć się bardziej bezpieczni, ale z drugiej strony, co jest niezwykle ważne i co również podkreśla Komisja Europejska, my wykorzystujemy te środki podwójnie, tak zwane dual use. Jeżeli, a miejmy nadzieję, że tak będzie, nie przydadzą one się nam, żeby zapewnić bezpieczeństwo, to przydadzą się w wielu innych sytuacjach związanych właśnie z codziennym funkcjonowaniem. I teraz dla przykładu. Miasto Białystok w 92% jest niezależnie energetycznie. My już nie musimy kupować energii od PGE, bo mamy fotowoltaikę, a dzięki środkom z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy magazyny energii. U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd z różnych powodów technicznych, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy właśnie dzięki tym środkom. Chyba jako miasto jesteśmy największym beneficjentą właśnie tego typu działań. A przecież dzisiaj wszystko stoi na energii. Od tego się wszystko zaczyna. I to właśnie dzięki tym środkom możemy się czuć bardziej bezpieczni i właściwie społeczeństwo się nie dowie, że dzieje się coś niedobrego, czy są chwilowe nawet zakłócenia dostawy energii. Więc jest to ten dual już dzisiaj wykorzystywany. Ale też myślimy oczywiście o schronach. Te schrony, które pan minister tutaj słyszałem w wywiadzie, to 30 lat. 30 lat to oczywiście tej demokracji, ale jeszcze wcześniej też przez już za komuny, od jak ta zimna wojna się skończyła w latach 60. już przestano cokolwiek robić, jeżeli chodzi o ochronę ludności i obronę cywilną. I mamy schrony z lat 60. ostatnie. Jak wybuchła wojna w Ukrainie, od razu, bez jeszcze żadnych, że tak powiem, decyzji od góry, poleciłem zrobić przegląd wszystkich instalacji, które mamy właśnie związanych z bezpieczeństwem. Teraz pewnie dzisiaj będzie okazja, żeby jeden z tych schronów starych z lat 60. już zwiedzić, wyremontowany. Kolejny będziemy na ulicy Hotelowej budować na 300 osób. I również złożyliśmy wniosek do BGK-u, żeby takie miejsce schronienia na 3000 osób budować w centrum miasta Białegostoku. Ale to są tylko wyjątki, tylko są przykłady. Ale generalnie chodzi o to, że pokazujemy naszą sprawność z jednej strony, ale z drugiej strony, co jest chyba bardzo ważne, tworzyć poczucie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców. To jest chyba istotne. U nas nie ma paniki. Ludzie się po prostu, generalnie, chcę zapewnić tutaj państwa ministrów, że generalnie u nas atmosfera, mimo że jesteśmy blisko granicy wschodniej, mimo że zdarzają się tam incydenty, ale już w 98% granica jest chroniona. Za poprzednich rządów było to 30%. Społeczeństwo czuje się bezpieczne i to jest chyba najważniejsze. To jest właśnie to, że pracujemy, rozwijamy się, inwestujemy, ale oczywiście z tyłu głowy mamy ten element dbania o bezpieczeństwo i dzięki tym środkom, dzięki temu, że jesteśmy razem, dzięki, że jesteśmy sprawni, pokazujemy naszemu społeczeństwu, że dajemy radę w czasie pokoju i że ewentualne zagrożenie staramy się zminimalizować, a przede wszystkim potencjalnego wroga odstraszyć. I to jest naszym celem.
12: Podlasie jest i województwem, regionem, który ma szczególne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
13: I nie muszę tego szczególnie rozwijać. Przed chwilą pan prezydent Truskolaski mówił o kwestiach zagrożeń hybrydowych wynikających z sąsiedztwa z Białorusią, w tego, w jaki sposób migranci wykorzystywani byli do tego, aby prowadzić wojnę z Polską, wojnę hybrydową z Polską, z Unią Europejską. I też pan prezydent mówił o tym, jak bardzo wiele przez ostatnie 3 lata udało się zrobić, aby nasza granica polsko-białoruska była szczelna, była bezpieczna. To oczywiście wielka zasługa pana generała Klekotki i jego ludzi, którzy na co dzień bronią polskiej granicy, ale to też zmiana filozofii państwa, jeżeli chodzi o kwestię ochrony granic. To znaczy gigantyczne nakłady na ochronę granicy, wzmocnienie tej granicy nie tylko w takim wymiarze osobowym, ale przede wszystkim w wymiarze technicznym. Przecież wiecie państwo, że tutaj właśnie na Podlasiu pan generał Klekotka jest tym, który jako pierwszy w Polsce zainstalował system antydronowy. To na razie jest pierwszy klaster, który ma chronić tą część Polski, tą część naszej granicy przed wtargnięciem dronów. Takie systemy chcemy budować, jeżeli chodzi o służby MSWiA na całej naszej granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, granicy morskiej i granicy z Ukrainą. Więc to jest ten pierwszy powód, o którym mówimy, że województwo podlaskie to jest województwo o strategicznym znaczeniu. Więc to jest ten powód, dlaczego się tutaj spotykamy, ale jest moim zdaniem temat znacznie ważniejszy nawet od tych kwestii strategicznych. A mianowicie to, że państwo jesteście dobrym przykładem dla reszty województw i pan wojewoda jest dobrym przykładem dla reszty wojewodów, jeżeli chodzi o takie mądre wykorzystywanie środków z oliozu, na budowanie tej odporności od podstaw i umiejętne stawianie jasnych i klarownych priorytetów. Od tego, co możemy zrobić na początku, jak najszybciej, po wreszcie tą wizję i docelowe takie ramy strategiczne, jeżeli chodzi o ochronę ludności. Więc panie wojewodo, odpowiadając na pana pytanie, nie, to nie jest przypadek i bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z państwem, bo trochę dziś bojem sprawdzamy tą formułę, którą chcemy zastosować we wszystkich województwach, to właśnie takiej otwartej rozmowy na temat naszego bezpieczeństwa, bo my używamy oczywiście tego skrótu ochrona ludności, obrona cywilna, a mówimy o systemach alarmowania, mówimy o systemach budowli ochronnych, ale tak naprawdę to wszystko sprowadza się do naszego bezpieczeństwa, do cywilnego bezpieczeństwa i umiejętnego zarządzania tym bezpieczeństwem. Szanowni Państwo, przed chwilą rozmawiałem z dziennikarzami, wchodząc tu do państwa i tak sobie podczas tej rozmowy pomyślałem, jak wielki byłby nasz komfort, nasz wszystkich, wspólny komfort, gdybyśmy mieli, jeżeli chodzi o ochronę ludności, obronę cywilną, bardzo solidne fundamenty wypracowane w przeszłości, a teraz byśmy te środki, które przeznaczamy, gigantyczne, rekordowe środki, tylko wykorzystywali do tego, żeby te fundamenty rozbudowywać. Ale w wielu aspektach wiecie państwo doskonale, że ochronę ludności i obronę cywilną tworzymy od podstaw. Ochrona ludności i obrona cywilna zostały wykreślone z polskiego prawodawstwa. Ktoś uznał i nie chcę tutaj, wiecie, bo w tych sprawach uważam, że nie powinno być polityki, ale trzeba to jasno powiedzieć. Ktoś kiedyś uznał, że każdy Polak ma obowiązek bronienia swojej ojczyzny. I to naturalne, jesteśmy patriotami. Ale ktoś zapomniał, że to jest jeszcze druga połowa tego jabłka. To znaczy, że państwo ma obowiązek też bronić każdego swojego obywatela i otaczać go bezpieczeństwem i tworzyć mechanizmy prawne do tego, aby tą ochronę po prostu w sposób skuteczny tworzyć. Dlatego stworzyliśmy ochronę ludności, ustawę o ochronie ludności i dlatego jako rząd pana premiera Donalda Tuska zdecydowaliśmy o przeznaczeniu rekordowych środków w skali 2 ostatnich lat, to jest dla województw 10 miliardów złotych, dystrybuowanych przez wojewodów na potrzeby samorządowców we współpracy z samorządowcami. Ale ja chcę, bo teraz trochę nawiązując do tego forum, niezależnie od tego, jak wiele środków przeznaczył, niezależnie od tego, jak dobrze wyposażone będą nasze służby, niezależnie od tego, jak wysokie będą ich kompetencje, to jeżeli chodzi o ochronę ludności, to co jest najważniejsze, to jest budowa mechanizmu ochrony ludności, mechanizmu myślenia o całej tej sferze. To nie jest rzecz, którą buduje się przez rok, dwa, to nie jest rzecz, którą da się zaordynować. Kupimy, nie wiem, 5 wozów strażackich, wybudujemy 10 schronów i już wszystko będzie dobrze, wszystkie nasze problemy się rozwiążą. Nie, to są niezbędne inwestycje, inwestycje, które musimy robić, będziemy robić, ale coś, co jest podstawą ochrony ludności, to jest budowanie tej odporności społecznej.
4: SK Białystok News.
14: Witajcie, to jest magazyn SK Białystok. Paweł Jakubowski. Na początek o inwestycji kolejowej. Jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka tras Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał wojewoda podlaski. Chodzi o 36-kilometrowy fragment przebiegający przez powiat łoniecki i część Grajewskiego. Powstaną tu 2 tory i pełna elektryfikacja. Pociągi pojadą z prędkością do 200 km na godzinę. Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, podlaski poseł oraz członek Sejmowej Komisji Infrastruktury Krzysztof Truskolaski.
15: Chcieliśmy wspólnie z panem posłem przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj za chwilę podpiszę pozwolenie na budowę linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Ełk. To jest ten drugi odcinek, jeden z 3, który pozostał do podpisania. W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuję pozwolenie na budowę. Tak jak powiedziałem, to ostatni z 3 odcinków linii kolejowej na trasie Białystok-Ełk na terenie województwa podlaskiego. Odcinek o długości 36 km, który zlokalizowany jest na terenie 2 powiatów, 5 gmin. Rozpoczyna się przed Knyszynem, a kończy za Osowcem. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę. Oprócz robót na torach zostaną przebudowane nowe perony na stacji Knyszyn, Mońki i Osowiec, budowa nowych mostów kolejowych, 5 dokładnie wiaduktów drogowych, 9, no i nowych wiaduktów kolejowych, 6. Przebudowa kolejowej infrastruktury technicznej, układów drogowych oraz budowa ekranów akustycznych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ wielokrotnie z panem posłem, ale także i panem marszałkiem i panem prezydentem miasta Białegostoku mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli bez przeszkód podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
7: Od 11 lat, jak jestem posłem, zabiegam o to, żeby infrastruktura w województwie podlaskim była coraz bardziej nowoczesna. I skupiamy się nie tylko na drogach, ale również na kolei. Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km od Czyżewa do Warszawy Wschodniej, 160 km na godzinę i już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, Białystok-Ełk, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim połączeniem do Suwałk i aż do Litwy, bo taka ma być właśnie ta trasa. Od 11 lat walczyłem o to, żeby właśnie te prace jak najszybciej się rozpoczęły. No i teraz dzięki decyzji o pozwoleniu na budowę pana wojewody Jacka Brzozowskiego możemy powiedzieć, że już na dniach będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. 2 tory, pełna elektryfikacja, no i 200 km na godzinę. Z Białegostoku do Ełku jest 100 km, więc szybko możemy policzyć, że w trochę ponad pół godziny będziemy mogli być w Ełku. Po drugie, szanowni państwo, walczę o to, żeby wszystkie dworce, te większe, czyli Mońki, Knyszyn, Grajewo, były również wyremontowane w nowoczesnych standardach i myślę, że już niedługo również te informacje będziemy mogli państwu przedstawić, że te dworce będą nowoczesne i dostosowane do potrzeb, które właśnie teraz są oczekiwane przez pasażerów. I od 11 lat o to walczę. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, co robi na tej konferencji poseł, to właśnie realizuję obietnice, które złożyłem swoim wyborcom przez 3 kolejne kadencje. Zaczynamy budowę. Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę dla odcinka Białystok-Ełk na trasie kolejowej.
14: Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych, które mogą otrzymać od władz województwa podlaskiego. O szczegółach mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz.
16: Niezwykle ważne dwie wiadomości dzisiaj chcemy państwu przekazać. Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim, te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
17: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowiska szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą, kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży

0: ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
1: Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, czyli 30 września. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest jednostka podległa panu marszałkowi, której zarząd województwa powierzył misję realizacji tego projektu. Serdecznie zachęcamy, jak nie dziś, to jutro, organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem. I warto chyba dodać, bo często na tych konferencjach o tym mówimy, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. W porządku, stypendia są za wyniki w nauce w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali. Dzisiaj nie ma już z tym problemu. Otwierają się. Dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie. Rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt, o którym tak szeroko pan marszałek Dyjuk powiedział, ale również oczywiście pan marszałek Prokorym z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów.
2: SK Białystok News.
3: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok i dzisiaj posłuchamy szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego na forum odporności.
4: Bardzo często w różnego rodzaju dyskusjach wszyscy teraz na prawo i lewo powołują się na model fiński, model szwedzki, ogólnie skandynawski budowy ochrony ludności i słusznie, bo Skandynawia jest właściwie jedyną częścią Europy, która inwestowała w tę kwestię od wielu, wielu lat. Wszystkie kraje Europy Zachodniej, w tym my także, uznały, jesteśmy już bezpieczni. To, co było straszną historią Europy, nie powtórzy się. Okazało się, że jednak może się powtórzyć. Ale mówię o tych wzorach skandynawskich, dlatego, że tam od 50 lat i budowano infrastrukturę, ale przede wszystkim budowano to poczucie wśród ludzi, że to jest ważne. Budowano to poczucie, że każdy wie, jak reagować w sytuacji zagrożenia, że każdy wie, co oznaczają systemy alarmowe, że każdy wie, gdzie udać się na wypadek zagrożenia, że każdy ma przypisane miejsce ukrycia, nie schron, miejsce ukrycia na wypadek tego, gdy przychodzą niebezpieczne zjawiska, gdy nie daj Boże wleciałby dron, czy nie daj Boże wleciałaby rakieta. Oni to budowali od wielu lat. Budowali to poprzez edukację, poprzez

0: umowę poprzez wciąganie do tego systemu wszystkich elementów tego systemu. A elementami tego systemu jest każdy z nas, jest każda instytucja publiczna tak naprawdę. Jest każdy element władzy, no bo i władza na poziomie rządowym, służby, tutaj wielka i wiodąca rola PSP, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale przecież także druhowie i druhny OSP. Przecież także wy jako samorządowcy jesteście podmiotami ochrony ludności, zarządzacie ochroną ludności i na wypadek kryzysu bierzecie gigantyczną odpowiedzialność na siebie. Gigantyczną odpowiedzialność. A poniżej was są właśnie mieszkańcy, którzy muszą też umieć zareagować na sytuację zagrożenia, muszą wiedzieć, co jest sytuacją zagrożenia, żeby w sposób właściwy tą sytuację zgłosić do służb. I dlatego właśnie takie fora jak to, dlatego te wszystkie działania edukacyjne, które prowadzimy, Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mają w sposób długoterminowy zaplanować nasze aktywności, tą budowę odporności społecznej. I żeby było jasne, ja wiem, że to zdanie, jeżeli tutaj liczę na przychylność mediów, ale jeżeli nie będę miał tej przychylności, to zdanie, które teraz powiem, zostanie z całą pewnością wykorzystane przeciwko mnie, ale my tą odporność budować będziemy przez wiele, wiele lat. Nawet jeżeli uzyskamy, jeżeli chodzi o kwestię budowli ochrony, systemu ostrzegania, odporności energetycznej, o czym mówił pan prezydent Truskolaski, uzyskamy ten poziom, który chcemy, nie wiem, za kilkanaście czy miesięcy, czy za kilka lat, to i tak będziemy cały czas musieli w te kwestie inwestować. Bo zagrożenia zmieniają, świat się zmienia bardzo szybko, bo pojawiają się nowe zagrożenia. A nie da się skutecznie tych pieniędzy inwestować, nie da się o tym rozmawiać bez zaangażowania samorządów, bez zaangażowania wolontariuszy, bez zaangażowania tych wszystkich ludzi, którzy w tym szeroko rozumianym ekosystemie bezpieczeństwa po prostu mają swoją gigantyczną rolę. Ja patrzę na tego typu fora, ale patrzę na ten projekt jako na wielkie przestawienie. I nie boję się użyć tego słowa. Wielkie przestawienie w filozofii naszego państwa z takiej akcyjności, że sobie poradzimy, jak przyjdzie powódź, jak będzie duży pożar, bo sobie poradzimy, bo mamy najlepszych na świecie strażaków. Ale przestawiamy się z takiej aktywności na długi proces budowania odporności. Odporności na wszelkie zagrożenia. Proces rozpisany na wiele lat, proces, który będzie owocował tym, że pieniądze w ramach OLIOC-u trafiać będą do państwa, trafiać będą do służb przez wiele najbliższych lat. Pan wojewoda mówił o tym, że my pracujemy i pewnie w perspektywie 2 miesięcy będziemy chcieli zamknąć już program następny, 5-letni. Program, który da nie tylko realne pieniądze, które teraz już do was trafiają, ale da przede wszystkim realne narzędzia prawne do tego, aby realizować inwestycje wieloletnie, żeby dać wam tą niezbędną elastyczność w realizacji tych inwestycji. Ale głęboko namawiam was do tego, żebyśmy oprócz tych wielkich inwestycji patrzyli na te rzeczy, które są koło nas, które możemy adaptować i przystosować do potrzeb ochrony ludności. I w tym sensie materialnym, budowlanym, ale i w tym sensie takim mentalnym, żeby ludzi przekonywać. Zobaczcie państwo, jak wielka dyskusja przez ostatnie lata przetoczyła się na temat sygnałów alarmowych w Polsce. I to nie jest przypadek. Jeszcze 2 lata temu badaliśmy to dokładnie. Sygnał syreny alarmowej dla przeciętnego Polaka kojarzył się z 1 sierpnia, z obchodami Powstania Warszawskiego. Takie były odpowiedzi Polaków w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, nie tylko na Mazowszu, tylko w całej Polsce. Bo wydawało nam się, że jesteśmy tak bezpieczni. Dziś mozolnie, ale intensywnie budujemy tą rozpoznawalność. Temu służą pikniki oliocowe, temu służy Akademia Olioc, wykorzystujemy, temu służą spoty radiowe, spoty telewizyjne. Wydaje się prosta rzecz. Przecież tych sygnałów alarmowych nie ma tak wiele. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te, które niosą to największe zagrożenie, patrzę na panów komendantów ze Straży Pożarnej, de facto to są 2 sygnały. A jednak trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby do każdego ta informacja dotarła. Więc rolą takich, takich spotkań jest też rozmawianie o tym, gdzie są te małe rzeczy, mniejsze rzeczy o gigantycznej wartości takiej edukacyjnej, które musimy razem wykonać. My, tak jak mówiłem, to na przestrzeni ostatnich tygodni mówiłem bardzo jasno. To, co chcielibyśmy zrobić, to uruchomić skuteczny system ostrzegania i przebudować alerty RCB, ale także chcemy zrobić to do końca roku, przygotować specjalną aplikację do pobrania, która dla każdego obywatela, która będzie ostrzegała o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Chcemy uruchomić w perspektywie kilkunastu miesięcy, tutaj jesteśmy uzależnieni od operatorów sieci komórkowych, system broadcastingu, czyli przejęcia naszej komórki na chwilę, na wypadek już takiego najbardziej nagłego zagrożenia. Ale cały czas intensywniej tutaj mogę wskazać pana wojewodę i podlaskich strażaków jako liderów w tym zakresie, ale też bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby wszystkie systemy alarmowe, wszystkie syreny alarmowe zintegrowane były w jeden całościowy system, żeby nie trzeba było wysyłać pracownika w państwa gminie do tego, aby włączył tą syrenę, tylko żeby na wypadek zagrożenia dla całego województwa albo dla całego kraju, był ten jeden umowny przycisk. Mówię oczywiście w przenośni, który uruchamia wszystkie syreny alarmowe. Panie wojewodo, dziś na Podlasiu to 370 syren już działających. Powiecie tylko 370, a ja wam powiem, jak zaczynaliśmy ten proces, było ich bardzo, bardzo mało, pojedyncze. Chcemy, aby do końca tego roku Państwowa Straż Pożarna na poziomie powiatowym podpisała porozumienia ze wszystkimi starostwami o partycypacji, jeżeli chodzi o ten system. Dlaczego? Bo zdajemy sobie sprawę, to ma być pomoc dla Państwa, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z Państwa, ze względu na ograniczone zasoby, także finansowe, ma tą możliwość, żeby utrzymywać 24 godziny na dobę osoby, która analizuje wszystkie zagrożenia. A Straż Pożarna taką osobę zawsze utrzymuje. No, zawsze jest dyżurny, zawsze są osoby, które... Więc wiele tych rzeczy się dzieje wokół nas. Wiele tych rzeczy, takich inwestycyjnych, twardych rozwiązań legislacyjnych, już jest albo realizowanych, albo kończy się ich wdrażanie. Ale nic nie zastąpi świadomości społecznej, nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi tego, że my wszyscy będziemy brali odpowiedzialność za to, za co odpowiadamy, i potrafili w sposób skuteczny środki, które przeznaczyliśmy, wydawać. To ja wiem, że to wiąże się z gigantyczną odpowiedzialnością. I też, żebyśmy sobie mówili, bo z jednej strony te środki, które trafiają do samorządu, do różnego rodzaju instytucji, to jest pomoc, to jest realne wsparcie, ale chcę, żebyście też patrzyli na to jako na gigantyczne zobowiązanie wobec całego społeczeństwa, że musimy te środki, no jednak dość ograniczone, bo to nie jest tak, że na wszystko zawsze wystarcza, ale żebyśmy je potrafili w sposób właściwy wydać, żebyśmy potrafili je wydać w sposób najbardziej optymalny, żebyśmy wiedzieli, że tak jak zeszły rok był rokiem budowania, kupowania tych rzeczy, które są niezbędne przy ochronie ludności, agregatów prądotwórczych, namiotów na wypadek kryzysów, wyposażenia magazynów foliowych, to dziś przechodzimy na kolejny poziom. Dziś najważniejsze są miejsca ukrycia, oznaczenia tych miejsc ukrycia, przygotowanie tych miejsc ukrycia, budowanie infrastruktury schronowej czy miejsc docelowego schronienia. To od was będzie zależało, jak szybko te miejsca będą powstawać. My to, co możemy zrobić, to przeznaczyć pieniądze. To, co możemy, to dawać wam ramy prawne i poprawiać te ramy prawne, bo ja wiem, że nie wszystko jest doskonałe, żeby było jasne. I będziemy starali się te ramy prawne zmieniać. Ale to od was zależy, czy wykorzystacie te środki w sposób optymalny. My będziemy starali się pomagać, nadzorować, czasami mówić, coś nam się nie podoba, tak jak słuchać od was informacji, to co wy przygotowujecie jest nie najlepsze, ale gdzieś na końcu to wy zdecydujecie, czy remontujecie tą infrastrukturę, która jest, czy budujecie coś od zera. Ja potem umawiałem się z panem wojewodem i z panem prezydentem, że pojedziemy obejrzeć schron. Schron przygotowany przez pana prezydenta. Schron z lat 60. Schron na około 200 osób. Nie jest, wiecie, no nie będziemy przecież opowiadać o tym, że to jest infrastruktura, która zapewnia bezpieczeństwo całemu miastu. Ale to jest bardzo dobry przykład inwestycji. Ja to chcę, panie prezydencie, bardzo głośno powiedzieć i też prosić pana, żeby i was wszystkich jako samorządowców, żebyście sięgali o takie, po takie właśnie wzory. To jest inwestycja, która kosztowała mniej niż 500 000 zł. 400 parę tysięcy, tak jak wiem. Ale dzięki temu te 200 miejsc jest już przygotowane. Każdy z was w swoich miejscowościach ma szkoły, ma obiekty infrastruktury publicznej, które mają piwnice, które mają infrastrukturę, które mogą być dostosowane do tego, aby w sytuacjach zagrożenia nie być schronem, ale być miejscem ukrycia. Mówię o tym dlatego, że doświadczenia ukraińskie pokazują bardzo jasno jedną kwestię. W Ukrainie nie mieli czasu przygotowania schronów dla całej populacji. Nie mieli czasu budowania tej twardej infrastruktury. I mieli natomiast dużo determinacji w sobie, żeby ze względu na charakter zagrożeń, które mają, to znaczy pociski rakietowe, drony, broń konwencjonalna, przygotować jak najwięcej miejsc ukrycia. Nie schronów, które mają służyć zagrożeniu odporności na wiele dni w przypadku także ataku niekonwencjonalnego, ale miejsc ukrycia, które mają dać tą ochronę populacji wtedy, kiedy leci rakieta czy leci dron. To jest kilkanaście minut, może kilka godzin, ale to było im w tym konflikcie najbardziej potrzebne. Rozmawiałem z nimi wielokrotnie, rozmawiałem i ze swoim odpowiednikiem i rozmawiałem z ich służbami. Oni mówili, my nie zbudujemy schronów, ale zbudujemy tą zdolność, że każdy nasz obywatel, jak jest zagrożenie, wie, do której piwnicy zejść, do którego przejścia podziemnego, gdzie się schować, jeżeli chodzi o metro, tam gdzie to metro jest, gdzie iść, jak się zachować w tym najbliższym otoczeniu. A to wszystko jest w naszych rękach. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że jesteście prekursorami i tego forum, ale też prekursorami, jeżeli chodzi o wiele rozwiązań w ochronie ludności i obrony cywilnej. Liczę, że dzisiaj wypracujemy, choć pewnie będziemy to potem modyfikować, na wiele lat taki dobry standard tego typu spotkań we wszystkich województwach. I życzę wam dobrych rozmów na temat ochrony ludności, na temat tego, co jest potrzebne, ale przede wszystkim życzę wam tego, żebyście byli liderami takiego tworzenia myśli w swoich samorządach, w swoich małych ojczyznach, w swoich instytucjach, że ochrona ludności, obrona cywilna to nie są tylko i wyłącznie elementy techniczne. To przede wszystkim filozofia. Filozofia, którą musimy stworzyć, filozofia, która musi być w każdym z nas, filozofia, która musi nam kazać dbać o nasze bezpieczeństwo na co dzień. Idźmy wzorami skandynawskimi, mamy mniej czasu, ale to oznacza, że musimy tylko i wyłącznie pracować bardziej intensywnie, bo świat nie będzie bezpieczniejszy. Tych zagrożeń będzie coraz więcej, a bezpieczeństwo zawsze będzie dla naszych obywateli kwestią kluczową.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl, a już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cym wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
2: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Cym. Cześć!
3: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
2: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
3: Tak?
2: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
3: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo.
2: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, naprawiłeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
3: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
2: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
3: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
2: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
3: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
2: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
3: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego, jest super, oni mnie niosą.
2: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, no to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
3: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
2: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
3: No może tak.
2: Którą sam na siebie nakładasz?
3: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
2: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
3: Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze szczerze mówiąc, nie wiem.
2: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
3: No dobrze, dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy, dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego, ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
2: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
3: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
2: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
3: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
2: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
3: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
2: Ja nawet widziałem na openerze, że cię zaczepiali.
3: Tak, tak.
2: Oglądałem sobie to z ukrycia.
3: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, aha, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
2: Mm-hmm. A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
3: Charlie w ogóle, no on jest genialny. Ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak w sensie no jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
2: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
3: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, problem z pamięcią do szczegółów.
2: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
3: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
1: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na... Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz Tom Pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
4: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
1: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
2: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zacieszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
3: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
2: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
3: Tak, tak mi się wydaje. No.
2: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
3: Ostatnio? Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek... Złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
2: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez zaledwie 4 lata?
3: Nie wiem.
2: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwil, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
3: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
2: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
3: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę, to było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, mhm. że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, no nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
2: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
3: No. Dosłownie.
2: Ekstra.
3: Ja, no mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
2: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zabojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
3: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
2: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
3: Czym jest?
2: W tych latach spędzonych, tak, w showbiznesie.
3: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi, z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, mhm. które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
2: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając nawet do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, Jezu, nasz ulubiony kadr, Oskar w samochodzie.
3: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu, no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby, no, człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No, staram się dbać o nich. Czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
2: Nie, no przestań, grasz tyle koncertów.
3: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
2: Właśnie tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
3: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
2: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
3: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
2: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
3: Co masz na myśli dokładnie?
2: Bo wiem, że fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, tobie zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
3: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
2: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
3: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
2: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
3: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądam jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
2: Ale też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
3: Ja nie wiem.
2: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
3: Ja nie
2: jakiegoś
3: wiem,
2: aktualnie bardzo popularnego.
3: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
2: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
3: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
2: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
3: Boże, nie wiem, no dużo osób mi imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
1: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na eskowym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
5: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
6: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
1: Warto było.
6: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
1: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski, z raperami rozmawia Matif Uczyło.
7: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu, dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
8: Siemanko, witam.
7: Vivi Simon też tu
8: siemanko.
7: Jest.
8: Siemanko.
7: No i Palar.
8: No witam serdecznie.
7: Gotowi jesteście?
8: Tak jest.
9: No pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
7: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
9: poznasz
7: tym.
9: Poznasz prawdę.
7: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
9: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
7: Po drodze, wszystko po
9: drodze.
8: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
9: No właśnie, właśnie, tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
7: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
9: Dokładnie, dokładnie.
7: Nie. Palar jest cicho,
3: ja
7: obawiam się,
3: audycji.
7: Że ty... audycji, ja ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
3: ciebie?
7: Mnie wygryźć?
3: No. Nie, no twój głos, ja bym
7: ta
3: nie
7: cisza,
3: konkurował z takim.
7: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whitechair 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tak. Tam na miejscu, miałeś
3: lip-sync,
7: tak
3: zwany
7: sporo do czynienia, lip-sync był nagrywany.
9: Tak, natomiast nie byle jakie.
7: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
9: Tak, nawet przybrałem taki kostium,
3: skin.
9: Garnitur dyskowy, żeby tutaj efekt był.
7: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
9: No, stary. Dominacja.
3: Się chyba.
9: Genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzucanymi tako. No a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś. Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę największy hit, to była ostatnia.
8: To dosłownie zostało zrobione
9: z tydzień przed wylotem.
8: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do nie dorzucić jeszcze.
3: Jako bonus track,
8: tak, jako bonus track, ale
9: nawet klip zrobiliśmy.
8: Nawet klip zrobiliśmy, tak, klip nakręciliśmy.
9: Ale fajna nuta w ogóle.
3: Fajna.
8: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie,
9: takiego też, to jest pamiątka od razu.
8: No, taka, wiesz.
9: Tam nakręciliśmy tam ten
8: teledysk. Tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem
9: wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
10: No i my nasze solówki.
9: No, no chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
10: Tak jest.
9: No i wiesz, i potem wydawnictwa jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
7: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Łajcior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia. California Records, to wszystko.
10: Cholera.
9: Może rzeczywiście.
10: Masz nas.
9: Nie?
7: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
10: Nie no, wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
3: Fajna emocja.
10: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing, jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
7: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
3: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
7: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
3: No oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
9: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? I, a potem mówimy
7: może tak,
9: kurczę, no ale nie zawsze tak jest.
3: No, tak jest.
9: Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
3: Nie tym razem.
9: Nie tym razem, nie? Ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
10: Nie tylko o to chodzi.
9: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
10: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
3: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
9: Tak, no to jakby, wiesz, to daliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało.
10: Convict
9: Music, no.
10: Dokładnie.
9: Dlatego tak to wygląda.
7: No. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas.
10: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
7: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
9: Wypadałoby. Fajna pioseneczka.
7: Fajna pioseneczka.
10: Motywująca,
9: tak.
7: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
10: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
9: Klipy.
3: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
10: tak, co? Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni chyba tydzień był taki.
9: Ostatni tydzień, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
3: Ale i tak się nagrało.
9: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my sobie tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
10: Byliśmy też w wielkim kalendarzu. kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
9: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, ta, wiesz, typy ze szczerbami i mówią, no panowie,
3: nie
9: no,
3: będę mówił jak,
9: nie będę mówił jak, nie?
10: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
9: Wielki Kanion. A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało, jak wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się jest w, też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, tak, ja co, patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
10: Tak, był
9: śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny. Anomalie jakieś tam.
7: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
3: oczywiście,
7: scenograf.
3: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
7: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, tak. Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
3: to. Tak, ja to wymyśliłem.
7: Tak, no, o, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
3: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
9: Nie będę mówił jak. Będę
7: jaki
9: mówił
7: był co? Pierwszy pomysł Palara?
3: Nie mogę mówić takich rzeczy. No,
10: okay. Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
3: Może to użyjemy kiedyś, do innego klipu.
9: Dokładnie.

0: No właśnie to stworzyłem, no i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
1: Jest duże, jest jeszcze Polaro Pereira.
0: No, no.
2: Znany piłkarz.
3: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie korzenie.
1: Tak.
0: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
3: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
2: No spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
0: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
2: Nie bój się, Maula, nie bój się.
3: jak ten, jak Lil Durk
2: tak,
3: King Von, tak?
2: Tak, dokładnie ta scena.
3: Chciałem właśnie
0: otworzyć. Otworzyliśmy to.
3: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować. Tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
2: I co innego niż ty masz też...
3: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie, no i tyle.
2: Okej, okay, no ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy pomysł,
3: jakąś treść też.
2: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie focus track, jest premiera, dzień dobry. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie za czy nam wyjdzie, no mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zaczynamy, nie?
0: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest. Pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę.
1: Nie,
0: no i mam nadzieję,
1: dziękuję,
0: że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
5: Cześć.
4: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
5: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
4: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
5: Tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
4: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
5: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu,

0: dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
1: to się wydarzyło.
0: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
1: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
0: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą. Oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład. I to była moja jedyna z nim próba. A potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE. Także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i... No takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
1: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
0: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam mówi, tam buongiorno,
1: mi
0: chiamo i bienveniava, come stai? On, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, coś z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
1: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać.
0: Tak.
1: Czy ty od początku taka byłaś? Czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą? Czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
0: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To
0: tak.
1: Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
0: No właśnie śpiewaniem z Andreą Bocellim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pierwsza.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
0: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę i też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fossem. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo... no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografii, a trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to.

0: please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka twoja
0: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, nie, polska
1: czy nie?
0: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to w czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że ach, marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu... Wiesz o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się, na tym skończyć.
0: No niestety,
1: trzeba,
0: no nie, to nie spadnie z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co tu zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Ha! Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata, numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a macie na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszyscy powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień.
2: Tak.
3: Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer. Czy
2: wiesz,
3: to nie jest ten
2: ja
3: numer.
2: Się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześniu,
2: ale
3: idziemy do
2: wiecie,
3: szkoły.
2: Wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest tak. Jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą. Nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach. U nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się
3: stała. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem.
3: O.
1: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie Lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
4: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mobile, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mobile i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
2: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
4: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście, głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi SK 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii, i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym, i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie, i zgarnęła za to, uwaga, $150,000. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. $150,000 to jest ponad 500,000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500,000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500,000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring Mobile, H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry. Ja statusie miadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
6: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, WIPOL i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, WIPOL i Telekomunikacji Podlasie.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w galerii handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 0,5 miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za 0,5 miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
0: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: To będzie ostatnia reklama. Giełda
9: ma. Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
10: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
11: Weekend powoli się kończy, ale w Białymstoku i w tygodniu dużo się dzieje. Na przykład jutro będzie wieczór gier impro. Aktorzy mają tylko zarys scenariusza, a szczegóły na bieżąco ustala widownia. Czy wyjdzie z tego coś śmiesznego? Wpadajcie do zmiany klimatu i przekonajcie się sami. Poniedziałek, start o 19. Brakuje wam szantowego koncertu na koniec lata? No to proszę bardzo. Perły i Łotry zagrają największe żeglarskie szlagiery w klubie muzycznym Sześcian. To w piątek 25 września o 20.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wdała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się wam nie znudzi.
14: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
13: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na Dni Otwarte Osiedla przy Lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy Lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
15: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn. Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: wielka promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok handlowa 7.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social mediach Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
19: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
18: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds. Tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońty i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, Dipol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
11: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
9: I po reklamie.
10: SH Białystok. Na czasie.
11: Smutno wam, że weekend się kończy? Zaraz coś na to zaradzimy. Czy koncert z Kolima poprawi wam humor? Tego dnia w Białymstoku temperatura poszybuje w górę, ale i tak postarajcie się wyglądać idealnie. Koncert w Rokoko w sobotę 26 września, start o 22. A co proponuje klub show? To teraz przytrzymajcie się czegoś, bo tam zagra Malik Montana. Wydarzenie 23 października, zapiszcie tę datę w kalendarzu. A w Heliosach Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią i Mistyczka.
12: Muzyką się żyje.
13: Oskar Tyms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
14: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
13: Całą rozmowę z Oskarem Tymsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz, to hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
14: Potrzebuję.
13: Aj, to nie to. Już.
15: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
13: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
15: tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
13: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of Macassar. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To m.in. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? The good girl in your dream.

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok. Czekamy na Ciebie. W Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
10: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV-a Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł. Złotych netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Wasilewski i syn. Białystok. Ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same się pogłaśniają. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz, dawaj.
0: Możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam. O. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery. I to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj. O,
0: odpalam
1: to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie. Radio SK.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, Day. Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na Dni Otwarte Osiedla przy Lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy Lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No, no, no i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
12: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
11: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zaria. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13 to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie Wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że, słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, D-Pol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, D-Pol i Telekomunikacji Podlasie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
12: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: SK Białystok. Na czasie.
11: Ponad 60 artystów, setki dzieł sztuki, do tego rozmowy z twórcami. W październiku na Wydziale Architektury impreza Art Białystok. Będzie można zobaczyć pracę najciekawszych artystów, mówi Adam Jakimowicz, prodziekan uczelni.
12: Nasza uczelnia jest jedną z nielicznych w Polsce. Nie wiem, czy nie jedyną, która tak szeroko wspiera również sztukę.
11: A w Heliosach Totalna Magia 2 i Polska Komedia 100 dni, Misja Zeus. Grają też Spa Weekend, Nie Patrz w Dół 2 i Marsupilami.
13: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
14: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
13: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
15: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
16: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
15: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: to Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adel z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adel. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie. W Galerii Handlowej Biała, Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
6: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują Cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
12: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na Dni Otwarte Osiedla przy Lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy Lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
3: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiedorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiedorowicz.pl. To takie easy.
4: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
8: I po reklamie.
9: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
10: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
9: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
11: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
12: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
9: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
13: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
12: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
13: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata i nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. Chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
15: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, Dipol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie buty na jesień? Znajdź na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, day. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: SK Białystok. Na czasie.
20: Weekend powoli się kończy, ale w Białymstoku i w tygodniu dużo się dzieje. Na przykład jutro będzie wieczór gier impro. Aktorzy mają tylko zarys scenariusza, a szczegóły na bieżąco ustala widownia. Czy wyjdzie z tego coś śmiesznego? Wpadajcie do zmiany klimatu i przekonajcie się sami. Poniedziałek, start o 19. Brakuje wam szantowego koncertu na koniec lata? No to proszę bardzo. Perły i Łotry zagrają największe żeglarskie szlagiery w klubie muzycznym Sześcian. To w piątek 25 września o 20.
18: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
21: Nasz
18: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
22: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
18: A patronem imprezy było Radio SK.
23: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry. Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Aleks Warren za chwilę w Radio SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga.
0: Polecam. Cezary Pazura.
1: I po reklamie.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak,
1: Duda, Duda Day. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kaufland jest fresh.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
21: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
20: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
0: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
20: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
19: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują Cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
20: I po reklamie.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
22: Ty, ale akcja!
21: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
22: A jak?
21: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
24: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
27: I po reklamie.
28: SH Białystok. Na czasie.
29: Smutno wam, że weekend się kończy? Zaraz coś na to zaradzimy. Czy koncert z Kolima poprawi wam humor? Tego dnia w Białymstoku temperatura poszybuje w górę, ale i tak postarajcie się wyglądać idealnie. Koncert w Rokoko w sobotę 26 września, start o 22. A co proponuje klub show? To teraz przytrzymajcie się czegoś, bo tam zagra Malik Montana. Wydarzenie 23 października, zapiszcie tę datę w kalendarzu. A w Heliosach totalna magia 2, niebo nad Normandią i mistyczka.
30: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
31: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: służb.
30: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8 kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
8: Jagodzianka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: SK Białystok. Na czasie.
12: Ponad 60 artystów, setki dzieł sztuki, do tego rozmowy z twórcami. W październiku na Wydziale Architektury impreza Art Białystok. Będzie można zobaczyć pracę najciekawszych artystów, mówi Adam Jakimowicz, prodziekan uczelni.
13: Nasza uczelnia jest jedną z nielicznych w Polsce. Nie wiem, czy nie jedyną, która tak szeroko wspiera również sztukę.
12: A w Heliosach Totalna Magia 2 i Polska Komedia. 100 dni Misja Zeus. Grają też Spa Weekend, Nie Patrz w Dół 2 i Marsupilami.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
1: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
1: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian. Czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli i nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
0: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
1: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
0: To się wydarzyło.
1: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły. A wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
0: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
1: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą. Miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą, oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i no, takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
0: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
1: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam z nim witałam. Buongiorno, mi chiamo Julia Wieniawa, come stai? On, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie, ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Matteo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
1: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
0: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
1: No właśnie śpiewaniem z Andrzejem Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
1: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalanego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi tyle dysku tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to.

0: please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: To
1: jest taka twoja inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza.
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się na tym skończyć.
0: Trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten. Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. I jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się wiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, matko, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześnie,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą. Nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam, ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem jak ta pani nazywała się, prorokini, ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: A to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
3: Zapisuj.
1: Ja sprawdzę, czy to prognoza pogody
3: się sprawdzi. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie Lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
3: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
1: Warto było.
2: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
1: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski, z raperami rozmawia Matych Uczyło.
4: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
5: Siemanko, witam.
4: Vivi Simon też tu
5: siemanko.
4: Jest. No i Palar.
6: No witam serdecznie.
4: Gotowi jesteście?
6: Tak jest.
5: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
4: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy. Dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
5: poznasz
4: tym.
5: Prawdę.
4: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
5: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
4: Po drodze, wszystko
5: po drodze.
7: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
5: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
4: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
5: Dokładnie, dokładnie.
4: Palar jest cicho, obawiam się,
6: audycji.
4: Że ty... Audycji nie ma, obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
6: ciebie?
4: Mnie wygryźć?
6: No. Nie, no twój głos, ja bym
4: nie
6: konkurował z takim.
4: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whitechair 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tak. Tam na miejscu, miałeś
6: tak zwany
4: sporo do czynienia, lip-sync był nagrywany.
5: Natomiast
6: nie było jakie.
5: Bo takie klaskanie.
4: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
5: Tak, tak nawet przybrałem taki kostium.
6: Skin.
5: Garnitur teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
4: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
5: No, stary. Dominacja.
6: Się chyba.
5: Genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzuconymi tako. Na zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
8: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak, no, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę największy hit, no. To była ostatnia.
5: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
8: Z tydzień przed wylotem.
5: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
6: Jako bonus track,
5: jako bonus track, ale
8: nawet klip zrobiliśmy.
5: Nawet klip zrobiliśmy, tak, klip nakreśliliśmy.
8: Ale fajna nuta w ogóle.
6: Fajna.
5: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie, nie?
8: To jest pamiątka od razu.
5: No, taka wiesz.
8: Tam nakręciliśmy tam.
5: Celem jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
8: No i my nasze solówki.
5: No, to chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, palara rzeczy robiliśmy.
6: Tak jest.
5: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Ryka Moczko, jak u Maty.
4: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechor mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia. California Records, to wszystko.
5: Cholera, otóż. Może rzeczywiście.
8: Masz nas.
5: Nie?
4: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić Kalifornia do...
8: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
6: Fajna emocja.
8: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing, jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
4: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love, no, to jest ten moment?
6: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
4: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
6: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
5: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
6: Nie tym razem.
5: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
8: Nie tylko o to chodzi.
5: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy, no i tyle, nie?
8: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
6: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
5: Tak, no to jakby wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało.
8: Convict
5: Music, no dokładnie. Dlatego tak to wygląda. No.
4: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas.
8: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
4: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
7: Wypadałoby, fajna pioseneczka.
4: Fajna pioseneczka.
8: Motywująca,
7: tak.
4: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które tam, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
8: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
7: Klipy.
6: Chyba pewne tygodnie to wyjęte były,
8: tak,
6: co?
8: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni chyba tydzień był taki.
7: Ostatni tydzień, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
6: Ale i tak się też nagrało.
7: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4. tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, ma palar żywym.
8: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
7: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, ze szczerbami i mówią, no panowie,
6: nie będę mówił jak,
7: nie?
8: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują. I zamknięty Wielki Kanion.
7: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest w, też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, nieco patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, tam 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
8: Tak,
7: był śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny. Ten anomalie
4: kraj,
7: jakieś
4: ten
7: tam.
4: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
6: oczywiście,
4: scenograf.
6: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
4: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, tak. Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
6: to. Tak, ja to wymyśliłem.
4: Tak, o, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
6: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
7: Nie będę mówił jak.
4: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
6: Nie mogę mówić takich rzeczy.
8: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
6: Może to użyjemy kiedyś, do innego klipu.
7: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
4: czeka.
7: Latał i mówił na lewo, prawo, że będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
8: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
4: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
8: Palaro
4: temat tego.
8: Sorrentino.
6: Właśnie jak...
4: Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
6: Dużo jest jeszcze Palaro Pereira.
4: No,
7: znany piłkarz.
8: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie korzenie.
6: Tak.
4: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
8: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
4: No pewnie.
7: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem,
4: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
7: Nie, mało lat, nie musisz.
8: Jak ten, jak Lil Durk
7: tak,
8: King Von, tak?
7: Tak, dokładnie ta scena.
8: Chciałem właśnie otworzyć.
4: Otworzyliśmy to.
8: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. trochę też innego niż te bęgery, co mamy na epce, w takim naszym...
7: I co innego niż ty masz też...
8: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie, no i tyle.
7: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy, mamy szkielet, mamy zarys, mamy
8: jakąś
7: pomysł,
8: treść też.
7: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie focus track, jest premiera, dzień tak dobry. Jest. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie za, czy nam wyjdzie, no mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zobaczymy, nie?
4: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest. Pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę.
6: Nie,
4: no i mam nadzieję,
6: dziękuję,
4: że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysztom Pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
9: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie w tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
1: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
10: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Bo z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zacieszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
6: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
10: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
6: Tak, tak mi się wydaje. No.
10: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
6: Ostatnio? Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek... Złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel,
11: A co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
10: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez no, zaledwie 4 lata?
11: Nie wiem.
10: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwil, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
11: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem. I jak

0: Ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie, okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstał, powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
1: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
0: No. Dosłownie.
1: Ekstra.
0: Ja, no mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
1: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
0: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
1: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
0: Czym jest?
1: W tych latach spędzonych, tak, przy biznesie.
0: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi. Z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
1: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, jest nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
0: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
1: Nie no, przestań, grasz tyle koncertów.
0: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
1: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
0: Tak. No, proszę, bądź

0: się dla mnie łaskawi.
1: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oscar dostarcza nam muzycznie.
0: No może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takiej sytuacji?
0: Co masz na myśli dokładnie?
1: Bo wiem, że fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić o jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
0: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
0: No czasem mi się wyświetla na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
1: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
0: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
1: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
0: Ja nie wiem.
1: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
0: Ja nie
1: jakiegoś
0: wiem,
1: aktualnie bardzo popularnego.
0: Serial. Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
1: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
0: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
1: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? o kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
0: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
2: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na Was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
1: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Cyms. Cześć!
0: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
1: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej Cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem Cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
0: Tak?
1: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z Tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał Cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
0: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
1: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na Twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, naprawiłeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
0: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
1: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
0: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
1: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
0: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
1: Ale pracujesz jakoś nad tym?
0: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje daje mój zespół. Jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną. Jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam stuprocentową pewność siebie. W sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego jest super. Oni mnie niosą.
1: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
0: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
1: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
0: No może tak.
1: Sam na siebie nakładasz?
0: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
1: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
0: Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
0: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego, ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
0: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tą zamknięte, no przecież niedziela, jakby tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
1: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
0: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
1: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
0: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
1: Ja widziałem na Openerze, że cię zaczepiali.
0: Tak, tak.
1: Oglądałem sobie to z ukrycia.
0: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na Openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
1: A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
0: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak w sensie, no jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
1: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
0: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. Wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, mam problem z pamięcią do szczegółów.
1: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Że często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
0: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
2: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na...
3: SK Białystok News.
4: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok i dzisiaj posłuchamy szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego na forum odporności.
5: Bardzo często w różnego rodzaju dyskusjach wszyscy teraz na prawo i lewo powołują się na model fiński, model szwedzki, ogólnie skandynawski budowy ochrony ludności i słusznie, bo Skandynawia jest właściwie jedyną częścią Europy, która inwestowała w tę kwestię od wielu, wielu lat. Wszystkie kraje Europy Zachodniej, w tym my także, uznały, jesteśmy już bezpieczni. To, co było straszną historią Europy, nie powtórzy się. Okazało się, że jednak może się powtórzyć. Ale mówię o tych wzorach skandynawskich, dlatego, że tam od 50 lat i budowano infrastruktury, ale przede wszystkim budowano to poczucie wśród ludzi, że to jest ważne. Budowano to poczucie, że każdy wie, jak reagować w sytuacji zagrożenia, że każdy wie, co oznaczają systemy alarmowe, że każdy wie, gdzie udać się na wypadek zagrożenia, że każdy ma przypisane miejsce ukrycia, nie schron, miejsce ukrycia na wypadek tego, gdy przychodzą niebezpieczne zjawiska, gdy nie daj Boże wleciałby dron, czy nie daj Boże wleciałaby rakieta. Oni to budowali od wielu lat. Budowali to poprzez edukację, poprzez rozmowę, poprzez wciąganie do tego systemu wszystkich elementów tego systemu. A elementami tego systemu jest każdy z nas, jest każda instytucja publiczna tak naprawdę. Jest każdy element władzy, no bo i władza na poziomie rządowym, służby, tutaj wielka i wiodąca rola PSP, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale przecież także druhowie i druhny OSP. Przecież także wy jako samorządowcy jesteście podmiotami ochrony ludności, zarządzacie ochroną ludności i na wypadek kryzysu bierzecie gigantyczną odpowiedzialność na siebie. Gigantyczną odpowiedzialność. A poniżej was są właśnie mieszkańcy, którzy muszą też umieć zareagować na sytuację zagrożenia, muszą wiedzieć, co jest sytuacją zagrożenia, żeby w sposób właściwy tą sytuację zgłosić do służb. I dlatego właśnie takie fora jak to, dlatego te wszystkie działania edukacyjne, które prowadzimy, Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mają w sposób długoterminowy zaplanować nasze aktywności, tą budowę odporności społecznej. I żeby było jasne, ja wiem, że to zdanie, jeżeli tutaj liczę na przychylność mediów, ale jeżeli nie będę miał tej przychylności, to zdanie, które teraz powiem, zostanie z całą pewnością wykorzystane przeciwko mnie, ale my tą odporność budować będziemy przez wiele, wiele lat. Nawet jeżeli uzyskamy, jeżeli chodzi o kwestię budowli ochrony, systemu ostrzegania, odporności energetycznej, o czym mówił pan prezydent Truskolaski. Uzyskamy ten poziom, który chcemy, nie wiem, za kilkanaście czy miesięcy, czy za kilka lat, to i tak będziemy cały czas musieli w te kwestie inwestować. Bo zagrożenia zmieniają, świat się zmienia bardzo szybko, bo pojawiają się nowe zagrożenia. A nie da się skutecznie tych pieniędzy inwestować, nie da się o tym rozmawiać bez zaangażowania samorządów, bez zaangażowania wolontariuszy, bez zaangażowania tych wszystkich ludzi, którzy w tym szeroko rozumianym ekosystemie bezpieczeństwa po prostu mają swoją gigantyczną rolę. Ja patrzę na tego typu fora, ale patrzę na ten projekt jako na wielkie przestawienie. I nie boję się użyć tego słowa. Wielkie przestawienie w filozofii naszego państwa z takiej akcyjności, że sobie poradzimy, jak przyjdzie powódź, jak będzie duży pożar, bo sobie poradzimy, bo mamy najlepszych na świecie strażaków. Ale przestawiamy się z takiej aktywności na długi proces budowania odporności. Odporności na wszelkie zagrożenia. Proces rozpisany na wiele lat, proces, który będzie owocował tym, że pieniądze w ramach OLIOC-u trafiać będą do państwa, trafiać będą do służb przez wiele najbliższych lat. Pan wojewoda mówił o tym, że my pracujemy i pewnie w perspektywie 2 miesięcy będziemy chcieli zamknąć już program następny, 5-letni. Program, który da nie tylko realne pieniądze, które teraz już do was trafiają, ale da przede wszystkim realne narzędzia prawne do tego, aby realizować inwestycje wieloletnie, żeby dać wam tą niezbędną elastyczność w realizacji tych inwestycji. Ale głęboko namawiam was do tego, żebyśmy oprócz tych wielkich inwestycji patrzyli na te rzeczy, które są koło nas, które możemy adaptować i przystosować do potrzeb ochrony ludności. I w tym sensie materialnym, budowlanym, ale i w tym sensie takim mentalnym, żeby ludzi przekonywać. Zobaczcie państwo, jak wielka dyskusja przez ostatnie lata przetoczyła się na temat sygnałów alarmowych w Polsce. I to nie jest przypadek. Jeszcze 2 lata temu badaliśmy to dokładnie. Sygnał syreny alarmowej dla przeciętnego Polaka kojarzył się z 1 sierpnia, z obchodami Powstania Warszawskiego. Takie były odpowiedzi Polaków w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, nie tylko na Mazowszu, tylko w całej Polsce. Bo wydawało nam się, że jesteśmy tak bezpieczni. Dziś mozolnie, ale intensywnie budujemy tą rozpoznawalność. Temu służą pikniki oliocowe, temu służy Akademia Olioc, temu służą spoty radiowe, spoty telewizyjne. Wydaje się prosta rzecz. Przecież tych sygnałów alarmowych nie ma tak wiele. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te, które niosą to największe zagrożenie, patrzę na panów komendantów ze Straży Pożarnej, de facto to są 2 sygnały. A jednak trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby do każdego ta informacja dotarła. Więc rolą takich spotkań jest też rozmawianie o tym, gdzie są te małe rzeczy, mniejsze rzeczy, o gigantycznej wartości takiej edukacyjnej, które musimy razem wykonać. My, tak jak mówiłem, to na przestrzeni ostatnich tygodni mówiłem bardzo jasno. To, co chcielibyśmy zrobić, to uruchomić skuteczny system ostrzegania i przebudować alerty RCB, ale także chcemy zrobić to do końca roku, przygotować specjalną aplikację do pobrania, która dla każdego obywatela, która będzie ostrzegała o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Chcemy uruchomić w perspektywie kilkunastu miesięcy, tutaj jesteśmy uzależnieni od operatorów sieci komórkowych, system broadcastingu, czyli przejęcia naszej komórki na chwilę, na wypadek już takiego najbardziej nagłego zagrożenia. Ale cały czas intensywniej tutaj mogę wskazać pana wojewodę i podlaskich strażaków jako liderów w tym zakresie, ale też bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby wszystkie systemy alarmowe, wszystkie syreny alarmowe zintegrowane były w jeden całościowy system, żeby nie trzeba było wysyłać pracownika w państwa gminie do tego, aby włączył tą syrenę, tylko żeby na wypadek zagrożenia dla całego województwa albo dla całego kraju, był ten jeden umowny przycisk. Mówię oczywiście w przenośni, który uruchamia wszystkie syreny alarmowe. Panie wojewodo, dziś na Podlasiu to 370 syren już działających. Powiecie tylko 370, a ja wam powiem, jak zaczynaliśmy ten proces, było ich bardzo, bardzo mało, pojedyncze. Chcemy, aby do końca tego roku Państwowa Straż Pożarna na poziomie powiatowym podpisała porozumienia ze wszystkimi starostwami o partycypacji, jeżeli chodzi o ten system. Dlaczego? Bo zdajemy sobie sprawę, to ma być pomoc dla Państwa, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z Państwa, ze względu na ograniczone zasoby, także finansowe, ma tą możliwość, żeby utrzymywać 24 godziny na dobę osoby, która analizuje wszystkie zagrożenia. A Straż Pożarna taką osobę zawsze utrzymuje, no, zawsze jest dyżurny, zawsze są osoby, które... Więc wiele tych rzeczy się dzieje wokół nas. Wiele tych rzeczy takich inwestycyjnych, twardych, rozwiązań legislacyjnych już jest albo realizowany, albo kończy się ich wdrażanie. Ale nic nie zastąpi świadomości społecznej, nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi tego, że my wszyscy będziemy brali odpowiedzialność za to, za co odpowiadamy i potrafili w sposób skuteczny środki, które przeznaczyliśmy, wydawać. To ja wiem, że to wiąże się z gigantyczną odpowiedzialnością. I też, żebyśmy sobie mówili, bo z jednej strony te środki, które trafiają do samorządu, do różnego rodzaju instytucji, to jest pomoc, to jest realne wsparcie, ale chcę, żebyście też patrzyli na to jako na gigantyczne zobowiązanie. Zobowiązanie wobec całego społeczeństwa, że musimy te środki, no jednak dość ograniczone, bo to nie jest tak, że na wszystko zawsze wystarcza, ale żebyśmy je potrafili w sposób właściwy wydać, żebyśmy potrafili je wydać w sposób najbardziej optymalny, żebyśmy wiedzieli, że tak jak zeszły rok był rokiem budowania, kupowania tych rzeczy, które są niezbędne przy ochronie ludności, agregatów prądotwórczych, nie wiem, namiotów na wypadek kryzysu, wyposażenia magazynów oliocowych, to dziś przechodzimy na kolejny poziom. Dziś najważniejsze są miejsca ukrycia, oznaczenia tych miejsc ukrycia, przygotowanie tych miejsc ukrycia, budowanie infrastruktury schronowej czy miejsc docelowego schronienia. To od Was będzie zależało, jak szybko te miejsca będą powstawać. My to, co możemy zrobić, to przeznaczyć pieniądze. To, co możemy, to dawać Wam ramy prawne i poprawiać te ramy prawne, bo ja wiem, że nie wszystko jest doskonałe, żeby było jasne. I będziemy starali się te ramy prawne zmieniać. Ale to od Was zależy, czy wykorzystacie te środki w sposób optymalny. My będziemy starali się pomagać, nadzorować, czasami mówić, coś nam się nie podoba, tak jak słuchać od Was informacji, to co Wy przygotowujecie jest nie najlepsze, ale gdzieś na końcu to Wy zdecydujecie, czy remontujecie tą infrastrukturę, która jest, czy budujecie coś od zera. Ja potem umawiałem się z panem wojewodą i z panem prezydentem, że pojedziemy obejrzeć schron. Schron przygotowany przez pana prezydenta. Schron z lat 60. Schron na około 200 osób. Nie jest, wiecie, no nie będziemy przecież opowiadać o tym, że to jest infrastruktura, która zapewnia bezpieczeństwo całemu miastu. Ale to jest bardzo dobry przykład inwestycji. Ja to chcę, panie prezydencie, bardzo głośno powiedzieć i też prosić pana, żeby i was wszystkich jako samorządowców, żebyście sięgali o takie, po takie właśnie wzory. To jest inwestycja, która kosztowała mniej niż 500 000 zł. 400 parę tysięcy, tak jak wiem. Ale dzięki temu te 200 miejsc jest już przygotowane. Każdy z Was w swoich miejscowościach ma szkoły, ma obiekty infrastruktury publicznej, które mają piwnice, które mają infrastrukturę, które mogą być dostosowane do tego, aby w sytuacjach zagrożenia nie być schronem, ale być miejscem ukrycia. Mówię o tym dlatego, że doświadczenia ukraińskie pokazują bardzo jasno jedną kwestię. W Ukrainie nie mieli czasu przygotowania schronów dla całej populacji. Nie mieli czasu budowania tej twardej infrastruktury. I mieli natomiast dużo determinacji w sobie, żeby ze względu na charakter zagrożeń, które mają, to znaczy pociski rakietowe, drony, broń konwencjonalna, przygotować jak najwięcej miejsc ukrycia. Nie schronów, które mają służyć zagrożeniu odporności na wiele dni w przypadku także ataku niekonwencjonalnego, ale miejsc ukrycia, które mają dać tą ochronę populacji wtedy, kiedy leci rakieta czy leci dron. To jest kilkanaście minut, może kilka godzin. Ale to było im w tym konflikcie najbardziej potrzebne. Rozmawiałem z nimi wielokrotnie, rozmawiałem i ze swoim odpowiednikiem i rozmawiałem z ich służbami. Oni mówili, my nie zbudujemy schronów, ale zbudujemy tą zdolność, że każdy nasz obywatel, jak jest zagrożenie, wie, do której piwnicy zejść, do którego przejścia podziemnego, gdzie się schować, jeżeli chodzi o metro, tam gdzie to metro jest, gdzie iść, jak się zachować w tym najbliższym otoczeniu. A to wszystko jest w naszych rękach. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że jesteście prekursorami i tego forum, ale też prekursorami, jeżeli chodzi o wiele rozwiązań w ochronie ludności i obrony cywilnej. Liczę, że dzisiaj wypracujemy, choć pewnie będziemy to potem modyfikować, na wiele lat taki dobry standard tego typu spotkań we wszystkich województwach i życzę Wam dobrych rozmów na temat ochrony ludności, na temat tego, co jest potrzebne, ale przede wszystkim życzę Wam tego, żebyście byli liderami takiego tworzenia myśli w swoich samorządach, w swoich małych ojczyznach, w swoich instytucjach, że ochrona ludności, obrona cywilna to nie są tylko i wyłącznie elementy techniczne. To przede wszystkim filozofia. Filozofia, którą musimy stworzyć, filozofia, która musi być w każdym z nas, filozofia, która musi nam kazać dbać o nasze bezpieczeństwo na co dzień. Idźmy wzorami skandynawskimi, mamy mniej czasu, ale to oznacza, że musimy tylko i wyłącznie pracować bardziej intensywnie, bo świat nie będzie bezpieczniejszy. Tych zagrożeń będzie coraz więcej, a bezpieczeństwo zawsze będzie dla naszych obywateli kwestią kluczową.
3: SK Białystok News.
6: Witajcie, to jest magazyn SK Białystok, Paweł Jakubowski. Na początek o inwestycji kolejowej jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka trasy Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał wojewoda podlaski. Chodzi o 36-kilometrowy fragment przebiegający przez powiat łoniecki i część grajewskiego. Powstaną tu dwa tory i pełna elektryfikacja. Pociągi pojadą z prędkością do 200 km na godzinę. Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, podlaski poseł oraz członek Sejmowej Komisji Infrastruktury Krzysztof Truskola.
7: Chcieliśmy wspólnie z panem posłem przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj za chwilę podpiszę pozwolenie na budowę linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Ełk. To jest ten drugi odcinek, jeden z trzech, który pozostał do podpisania. W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuję pozwolenie na budowę. Tak jak powiedziałem, to ostatni z trzech odcinków linii kolejowej na trasie Białystok-Ełk na terenie województwa podlaskiego. Odcinek o długości 36 km, który zlokalizowany jest na terenie dwóch powiatów, pięciu gmin. Rozpoczyna się przed Knyszynem, a kończy za Osowcem. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę. Oprócz robót na torach zostaną przebudowane nowe perony na stacji Knyszyn, Mońki i Osowiec, budowa nowych mostów kolejowych, 5 dokładnie wiaduktów drogowych, 9, no i nowych wiaduktów kolejowych, 6. Przebudowa kolejowej infrastruktury technicznej, układów drogowych oraz budowa ekranów akustycznych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ wielokrotnie z panem posłem, ale także i panem marszałkiem i panem prezydentem miasta Białegostoku mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym Państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli bez przeszkód podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
8: Od 11 lat, jak jestem posłem, zabiegam o to, żeby infrastruktura w województwie podlaskim była coraz bardziej nowoczesna. I skupiamy się nie tylko na drogach, ale również na kolei. Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km od Czyżewa do Warszawy Wschodniej, 160 km na godzinę. I już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, Białystok-Ełk, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim połączeniem do Suwałk i aż do Litwy, bo taka ma być właśnie ta trasa. Od 11 lat walczyłem o to, żeby właśnie te prace jak najszybciej się rozpoczęły. No i teraz dzięki decyzji o pozwoleniu na budowę pana wojewody Jacka Brzozowskiego możemy powiedzieć, że już na dniach będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Dwa tory, pełna elektryfikacja, no i 200 km na godzinę. Z Białegostoku do Ełku jest 100 km, więc szybko możemy policzyć, że w trochę ponad pół godziny będziemy mogli być w Ełku. Po drugie, szanowni państwo, walczę o to, żeby wszystkie dworce, te większe, czyli Mońki, Knyszyn, Grajewo, były również wyremontowane w nowoczesnych standardach i myślę, że już niedługo również te informacje będziemy mogli państwu przedstawić, że te dworce będą nowoczesne i dostosowane do potrzeb, które właśnie teraz są oczekiwane przez pasażerów. I od 11 lat o to walczę. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, co robi na tej konferencji poseł, to właśnie realizuję obietnice, które złożyłem swoim wyborcom przez 3 kolejne kadencje. Zaczynamy budowę. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla odcinka Białystok-Ełk na trasie kolejowej.
6: Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych, które mogą otrzymać od władz województwa podlaskiego. O szczegółach mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk i dyrektor wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz.
9: Niezwykle ważne dwie wiadomości dzisiaj chcemy państwu przekazać. Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim, te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
10: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowiska szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą, kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, wysokość, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
11: Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, czyli 30 września. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest jednostka podległa panu marszałkowi, której zarząd województwa powierzył misję realizacji tego projektu. Serdecznie zachęcamy, jak nie dziś, to jutro, organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem. I warto chyba dodać, bo często na tych konferencjach o tym mówimy, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. O porządku, stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie mają z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt, o którym tak szeroko pan marszałek Dyjuk powiedział, ale również chodzi o pan marszałek Prokorym z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów.
3: SK Białystok News.
4: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok. I dzisiaj taki temat. Pierwsze podlaskie forum odporności odbyło się w Białymstoku. Więcej opowiedzą o tym wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: To nie jest przypadek, że pierwsze forum odporności odbywa się tu, w województwie podlaskim, w jego stolicy, w Białymstoku. Nasze położenie geograficzne, bezpośrednie sąsiedztwo z Białorusią, każe nam traktować kwestie związane z bezpieczeństwem ze szczególną troską, ale przede wszystkim powagą i odpowiedzialnością wobec naszych mieszkańców. Po drugie, samorządy w naszym regionie, i chciałbym to bardzo mocno podkreślić, mogą pochwalić się skutecznością w mądrym wydatkowaniu środków, które rząd Rzeczypospolitej Polskiej od 2 lat zapewnia po to, żeby realizować ten wielki projekt związany z budową systemu związanego z ochroną ludności i obroną cywilną. Przypomnę, 333 miliony złotych, które trafia do nas, mieszkańców tego regionu. Sprawczość samorządowców, i za to jeszcze raz w obecności pana ministra chciałem bardzo serdecznie podziękować, pokazuje, że wiemy, jak ważny jest to program i jak skutecznie wykorzystywać rządowe środki. I po trzecie, społeczna aktywność różnych grup społecznych i środowiskowych. To jest wielka wartość dodana, bo znajdujemy partnerów i w otoczeniu organizacji pozarządowych, znajdujemy partnerów wśród kół gospodyń wiejskich, za co bardzo serdecznie dziękuję, znajdujemy partnerów wśród organizacji kobiecych, za udział których także dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. 2 słowa klucze według mnie będą towarzyszyły nam dzisiaj podczas całego dnia pracy. Bezpieczeństwo i odporność społeczna. Bezpieczeństwo, twarda architektura i zakupy, robimy to sprawnie i skutecznie. Ale drugim nieodłącznym elementem, bez którego nie ma bezpieczeństwa, jest odporność społeczna, czyli innymi słowy mówiąc, wiedza i kompetencje, które pozwalają nam zachować się w sposób odpowiedni w sytuacjach zagrożenia, z którymi możemy mieć przecież do czynienia, i wcale nie chodzi tutaj o konflikt zbrojny. Dlatego powstała Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dlatego realizujemy treningi tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców naszego regionu. Dlatego też razem prowadzimy różne kampanie społeczne, które mają ciągle podtrzymywać te emocje i jeszcze mocniej akcentować kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Po co są konferencje? Po co są takie spotkania jak to dzisiejsze? Niektórzy mówią, że konferencja w Baden-Baden, uzysk żaden, a ja uważam, i powiem to jako historyk, że od czasów najdawniejszych nie wymyślono niczego lepszego niż mądra edukacja. Tylko mądra edukacja, skuteczne kampanie społeczne i przede wszystkim treningi, które dają praktyczne umiejętności z zachowania się w sytuacjach kryzysowych, dadzą nam to, na czym nam zależy. Odporność społeczna.
13: Stanęliśmy na pewnym zakręcie historii. Spowodowane to jest decyzjami pewnej osoby z Moskwy, wspieranej drugą osobą z Mińska, którzy no, chcą zburzyć porządek tego świata, przede wszystkim Europy, który został zbudowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. My przez wiele lat czuliśmy się bezpieczni. Tak naprawdę, może tutaj potwierdzą przedstawiciele Straży Granicznej, granica z Białorusią była chyba najlepszą służbą, jaką można było sobie wyobrazić, bo od czasu do czasu jakieś dzikie zwierzę tę granicę naruszyło i nic się na niej nie działo. Też kiedyś na niej byłem, było bardzo spokojnie. W tej chwili jest

0: które właśnie trafiły do nas. Pan wojewoda mówił o 333 milionach. Ten program, który był w zeszłym roku, realizowaliśmy krótko, ale w województwie podlaskim na ponad 96% został zrealizowany. Ten jest roczny, kolejne będą już wieloletnie i będziemy mogli po prostu przygotowywać się. Ale z jednej strony oczywiście przygotowujemy się, żeby czuć się bardziej bezpieczni, ale z drugiej strony, co jest niezwykle ważne i co również podkreśla Komisja Europejska, my wykorzystujemy te środki podwójnie, tak zwane dual use. Jeżeli, a miejmy nadzieję, że tak będzie, nie przydadzą one się nam, żeby zapewnić bezpieczeństwo, to przydadzą się w wielu innych sytuacjach związanych właśnie z codziennym funkcjonowaniem. I teraz dla przykładu. Miasto Białystok w 92% jest niezależnie energetycznie. My już nie musimy kupować energii od PGE, bo mamy fotowoltaikę, a dzięki środkom z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy magazyny energii. U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd z różnych powodów technicznych, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy właśnie dzięki tym środkom. Chyba jako miasto jesteśmy największym beneficjentą właśnie tego typu działań. A przecież dzisiaj wszystko stoi na energii. Od tego się wszystko zaczyna. I to właśnie dzięki tym środkom możemy się czuć bardziej bezpieczni. I właściwie społeczeństwo się nie dowie, że dzieje się coś niedobrego, czy są chwilowe nawet zakłócenia dostawy energii. Więc jest to ten dual już dzisiaj wykorzystywany. Ale też myślimy oczywiście o schronach. Te schrony, które pan minister tutaj słyszałem w wywiadzie, powiedział 30 lat. 30 lat to oczywiście tej demokracji, ale jeszcze wcześniej też przez już za komuny, od jak ta zimna wojna się skończyła w latach 60. już przestano cokolwiek robić, jeżeli chodzi o ochronę ludności i obronę cywilnej. Mamy schrony z lat 60. ostatnie. Jak wybuchła wojna w Ukrainie, od razu, bez jeszcze żadnych, że tak powiem, decyzji od góry, poleciłem zrobić przegląd wszystkich instalacji, które mamy właśnie związanych z bezpieczeństwem. Teraz pewnie dzisiaj będzie okazja, żeby jeden z tych schronów starych z lat 60. już zwiedzić, wyremontowany. Kolejny będziemy na ulicy Hotelowej budować na 300 osób. I również złożyliśmy wniosek do BGK-u, żeby takie miejsce schronienia na 3000 osób budować w centrum miasta Białegostoku. Ale to są tylko wyjątki, tylko są przykłady. Ale generalnie chodzi o to, że pokazujemy naszą sprawność z jednej strony, ale z drugiej strony, co jest chyba bardzo ważne, tworzyć poczucie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców. To jest chyba istotne. U nas nie ma paniki. Ludzie się po prostu, generalnie, chcę zapewnić tutaj państwa ministrów, że generalnie u nas atmosfera, mimo że jesteśmy blisko granicy wschodniej, mimo że zdarzają się tam incydenty, ale już w 98% granica jest chroniona. Za poprzednich rządów było to 30%, tylko 30%. Społeczeństwo czuje się bezpieczne i to jest chyba najważniejsze. To jest właśnie to, że pracujemy, rozwijamy się, inwestujemy, ale oczywiście z tyłu głowy mamy ten element dbania o bezpieczeństwo i dzięki tym środkom, dzięki temu, że jesteśmy razem, dzięki, że jesteśmy sprawni, pokazujemy naszemu społeczeństwu, że dajemy radę w czasie pokoju i że ewentualne zagrożenie staramy się zminimalizować, a przede wszystkim potencjalnego wroga odstraszyć. I to jest naszym celem.
1: Podlasie jest i województwem, regionem, który ma szczególne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. I nie muszę tego szczególnie rozwijać. Przed chwilą pan prezydent Truskolaski mówił o kwestiach zagrożeń hybrydowych wynikających z sąsiedztwa z Białorusią, w tego, w jaki sposób migranci wykorzystywani byli do tego, aby prowadzić wojnę z Polską, wojnę hybrydową z Polską, z Unią Europejską. I też pan prezydent mówił o tym, jak bardzo wiele przez ostatnie 3 lata udało się zrobić, aby nasza granica polsko-białoruska była szczelna, była bezpieczna. To oczywiście wielka zasługa pana generała Klekotki i jego ludzi, którzy na co dzień

bronią polskiej granicy, ale to też zmiana filozofii państwa, jeżeli chodzi o kwestię ochrony granic. To znaczy gigantyczne nakłady na ochronę granicy, wzmocnienie tej granicy nie tylko w takim wymiarze osobowym, ale przede wszystkim w wymiarze technicznym. Przecież wiecie państwo, że tutaj właśnie na Podlasiu pan generał Klekotka jest tym, który jako pierwszy w Polsce zainstalował system antydronowy. To na razie jest pierwszy klaster, który ma chronić tą część Polski, tą część naszej granicy przed wtargnięciem dronów. Takie systemy chcemy budować, jeżeli chodzi o służby MSWiA na całej naszej granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, granicy morskiej i granicy z Ukrainą. Więc to jest ten pierwszy powód, o którym mówimy, że województwo podlaskie to jest województwo o strategicznym znaczeniu. Więc to jest ten powód, dlaczego się tutaj spotykamy, ale jest moim zdaniem temat znacznie ważniejszy. Ważniejszy nawet od tych kwestii strategicznych. A mianowicie to, że państwo jesteście dobrym przykładem. Dobrym przykładem dla reszty województw i pan wojewoda jest dobrym przykładem dla reszty wojewodów, jeżeli chodzi o takie mądre wykorzystywanie środków z oliocu, na budowanie tej odporności od podstaw i umiejętne stawianie jasnych i klarownych priorytetów. Od tego, co możemy zrobić na początku, jak najszybciej, po wreszcie tą wizję i docelowe takie ramy strategiczne, jeżeli chodzi o ochronę ludności. Więc panie wojewodo, odpowiadając na pana pytanie, nie, to nie jest przypadek i bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z państwem, bo trochę dziś bojem sprawdzamy tą formułę, którą chcemy zastosować we wszystkich województwach, to właśnie takiej otwartej rozmowy na temat naszego bezpieczeństwa. Bo my używamy oczywiście tego skrótu ochrona ludności, obrona cywilna, a mówimy o systemach alarmowania, mówimy o systemach budowli ochronnych, ale tak naprawdę to wszystko sprowadza się do naszego bezpieczeństwa, do cywilnego bezpieczeństwa i umiejętnego zarządzania tym bezpieczeństwem. Szanowni Państwo, przed chwilą rozmawiałem z dziennikarzami, wchodząc tu do państwa i tak sobie podczas tej rozmowy pomyślałem, jak wielki byłby nasz komfort, nasz wszystkich, wspólny komfort, gdybyśmy mieli, jeżeli chodzi o ochronę ludności, obronę cywilną, bardzo solidne fundamenty wypracowane w przeszłości, a teraz byśmy te środki, które przeznaczamy, gigantyczne, rekordowe środki, tylko wykorzystywali do tego, żeby te fundamenty rozbudowywać. Ale w wielu aspektach wiecie państwo doskonale, że ochronę ludności i obronę cywilną tworzymy od podstaw. Ochrona ludności i obrona cywilna zostały wykreślone z polskiego prawodawstwa. Ktoś uznał i nie chcę tutaj, wiecie, bo w tych sprawach uważam, że nie powinno być polityki, ale trzeba to jasno powiedzieć. Ktoś kiedyś uznał, że każdy Polak ma obowiązek bronienia swojej ojczyzny. I to naturalne, jesteśmy patriotami. Ale ktoś zapomniał, że to jest jeszcze druga połowa tego jabłka. To znaczy, że państwo ma obowiązek też bronić każdego swojego obywatela i otaczać go bezpieczeństwem i tworzyć mechanizmy prawne do tego, aby tą ochronę po prostu w sposób skuteczny tworzyć. Dlatego stworzyliśmy ochronę ludności, ustawę o ochronie ludności i dlatego jako rząd pana premiera Donalda Tuska zdecydowaliśmy o przeznaczeniu rekordowych środków. Rekordowych środków w skali dwóch ostatnich lat, to jest dla województw 10 miliardów złotych, dystrybuowanych przez wojewodów na potrzeby samorządowców we współpracy z samorządowcami. Ale ja chcę, bo teraz trochę nawiązując do tego forum, niezależnie od tego, jak wiele środków przeznaczą, niezależnie od tego, jak dobrze wyposażone będą nasze służby, niezależnie od tego, jak wysokie będą ich kompetencje, to jeżeli chodzi o ochronę ludności, to co jest najważniejsze, to jest budowa mechanizmu ochrony ludności, mechanizmu myślenia o całej tej sferze. To nie jest rzecz, którą buduje się przez rok, dwa, to nie jest rzecz, którą da się zaordynować. Kupimy, nie wiem, 5 wozów strażackich, wybudujemy 10 schronów i już wszystko będzie dobrze, wszystkie nasze problemy się rozwiążą. Nie. To są niezbędne inwestycje, które musimy robić, będziemy robić, ale coś, co jest podstawą ochrony ludności, to jest budowanie tej odporności społecznej. Radio S.

0: SK Białystok.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, WIPOL i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, WIPOL i Telekomunikacji Podlasie.
2: I po reklamie.